A kochanie moje, to sad wiosenny, rozgrzany i senny. To polana w leśnym gąszczu schowana. To oczy twoje we mnie wpatrzone. To przypominanie pierwszej pieszczoty. To noce z miłości bezsenne. To oczy twoje we mnie wpatrzone, to przypominanie pierwszej pieszczoty, to noce z miłości bezsenne, to tęsknota nieskończona. Miłość jest jak opium, miłość jest jak opium, miłość jest jak opium, miłość jest jak opium, miłość jest jak opium.

Era Sum 41 i Still Waiting, to właśnie z nimi rozpoczęliśmy spotkanie 28 lipca. Mi troszeczkę tutaj krzesełko się trzęsie, tak mi się coś wydaje. 28 dzień lipca, powiem to jeszcze raz głośno i wyraźnie. Wtorek, wtoreczek, wtorunio, Wiktor i Tina dzisiaj mają imieniny. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, ale także Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No i pamiętajcie, jeżeli nie macie jeszcze masy mięśniowej, to pamiętajcie, masa to podstawa. Nawet może się to skończyć jakimś świadkiem koronnym ewentualnym. Czy mamy jeszcze jakieś święta ewentualne, o których powinienem wam był powiedzieć? Coś mi się wydaje, że ten 28 lipca to będzie taki dzień, podczas którego chociażby będziemy sobie wspominać to, co za nami, to, co już minęło. San Marino, rocznica upadku faszyzmu i odnośnie faszyzmu to dzisiaj pewnie chyba troszeczkę sobie również będziemy mówić, bo dzieje się, dzieje się, dzieje się niestety także na polskich ulicach. Dzień dobry, tu Aferanek, Kaiser Chiefs, Robbie, Robbie, Robbie.

Już za chwileczkę zerkniemy, jak pogoda w stolicy Wielkopolski. W tym momencie mamy 18 minut do godziny 7. Na antenie Editors i z tym vibem was jeszcze przez chwileczkę zostawimy.

0: Mówił wójt gminy Czerwonek Marcin Wojtkowiak. Wzrost liczby użytkowników transportu rowerowego przyczyni się do niższej emisji zanieczyszczeń do atmosfery zarówno w gminie Czerwonek, jak i w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania. Od wczoraj działa nowy serwis dla inwestorów. Strona ułatwi przyszłym nabywcom wyszukiwanie działek, budynków i lokali należących do miasta Poznania. Ta inicjatywa ma ułatwić dostęp do miejskiej oferty inwestycyjnej oraz informacji na temat nieruchomości. Platforma wyposażona jest w intuicyjną wyszukiwarkę, interaktywną mapę miasta, a także sekcję odpowiedzi na często zadawane pytania. Osoby zainteresowane ofertami widocznymi w serwisie mogą skorzystać z usługi newslettera, a to wszystko znajduje się pod adresem nieruchomości.poznań.pl.
1: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
0: Poznań, drugą rowerową stolicą Polski. W niedzielę podsumowano tegoroczną edycję konkursu o tej nazwie, w ramach którego stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce. Uplasowała się za Bydgoszczą, a przed Gdynią. Kampania polegała na liczeniu w czerwcu kilometrów przejechanych na rowerach przez mieszkańców biorących udział w zabawie miast. Wyróżnienie za wysoki wynik, który przełożył się na sukces Poznania, otrzymało 10 kobiet z Agnieszką Arabską Opal na czele i 10 mężczyzn z liderem Łukaszem Hetko. Łącznie Poznaniacy i Poznanianki wykręcili ponad 700 tysięcy kilometrów.
2: I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszamy za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Opa! Witamy serdecznie. Po raz kolejny pół godziny za nami. Teraz już naprawdę będzie z

0: Dzisiaj będzie ciepło, dzisiaj już będzie z górki, prawda? Uda się czy nie uda? O!
1: Ja. Jo. Tak. Tak. Zgubiłam się przez to wszystko już.
0: To jeszcze raz. A dzisiaj będzie ciepło, już teraz będzie z górki.
1: Dokio.
0: Dokio?
1: Tak.
0: Tak u was się mówi na Kaszubach?
1: No.
0: A ty, skąd ty jesteś?
2: Ze Śląska.
1: Ale ekipę żeśmy zmontowali.
0: U
1: nas bych padała ja.
0: Fest dziołchy.
1: Jezu, ale super.
0: Ale dlaczego suchar?
1: Nie, super powiedziałam.
0: A super, dobrze, przepraszam, bo wiesz, każdy na swój sposób niemiecki z kolei napisała nasza jedyna Polka w zestawieniu, Daria Kamrowska. Dobrze, minęła godzina siódma, wysłuchacie bardzo międzynarodowego, nie, aferanka silnego swoimi regionami.
1: Tak, bardzo, no tak.
0: No i tego będziemy się trzymać. Godzina siódma to już to na zegarek, z kolei już za momencik będziemy zerkać do porannej prasy. Stracona głowa, no mógłbym kilka osób dzisiaj wymienić,

Po tej dacie tracimy możliwość rewizji programu. No i jeszcze sprawa śmierci ojca Zbigniewa Ziobry obnażyła luki systemu. Którego systemu? Jak wielkie są to luki? I co na to sam minister, który, przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych cały czas, a polski rząd składa, to znaczy nie rząd, przepraszam, polskie państwo będzie się starało o ekstradycję pana byłego ministra. Ależby tutaj dużo cytatów z samego ministra teraz weszło, ale zero skojarzeń. Jeżeli chodzi z kolei o Głos Wielkopolski, to jeszcze tutaj mogę wam przedstawić informacje, które znajdziemy na pierwszej stronie. Przełom na zatłoczonej drodze. Odcinek Kórnik-Ostrów będzie oddany za 5 lat. Budowa drogi ekspresowej S11, jednej z najbardziej wyczekiwanych arterii komunikacyjnych w kraju, w końcu nabiera realnego ekspresowego tempa. Mowa o historycznym przyspieszeniu. Tylko ile ja już o takich przyspieszeniach słyszałem? O ilu takich przyspieszeniach słyszałem? Miejmy nadzieję, że to już jest po raz ostatni, kiedy słyszę, a już za niedługo będę mógł zobaczyć. Najsłabiej oceniane szkoły w Poznaniu. Portal Wasza Edukacja opublikował najnowszy ranking szkół ponadpodstawowych w Poznaniu, do których prowadzono rekrutację na rok szkolny przyszły. Zestawienie objęło 71 placówek. No i będziecie mogli zobaczyć, kto jest najlepszy, ale bardzo mi się podoba ten tytuł artykułu. Najsłabiej oceniane szkoły w Poznaniu. To już nie jest zobacz, gdzie najlepiej iść, zobacz, gdzie są najlepsi nauczyciele, gdzie jest najlepsza kadra. Nie! Zobacz, gdzie nie iść, albo jeżeli nie masz ambicji, to jest szkoła dla ciebie. Bardzo się to podoba dla mnie. Daria, jeszcze coś mi powiedzieć. Tam nie idź, psie sabo, nie idź tą drogą. Cytując klasyka sprzed lat. No i jeszcze w Głosie Wielkopolskim dzisiejszym, który w ogóle dzisiaj jakoś dziwnie wygląda. Nie wiem dlaczego. 10-krotnie tańsza od kładek berdychowskich w Poznaniu, czyli nowa kładka w Czerwonaku. Zresztą o tym Paulina oraz Zuza mówiły w serwisie informacyjnym, więc ja już nie będę do tego może za bardzo wracał, ale także wypowiedzi trenera Lecha Nilsa Frederiksena, który ma o czym myśleć po remisie z Krakowią. Kolejosz nie strzelił gola u siebie po raz pierwszy od, uwaga, lutego 2025 roku. Nieźle, nie? Nieźle. 11 minut po godzinie 7. Tak zerkam sobie na komentarze od mojej realizatorki i muszę przyznać, że tato niesie dopiero kaganek.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Powłocka-Bulczak. Zapraszam. Na ten moment na termometrach około 15 stopni Celsjusza. Żadnych gradów dziś nie przewidujemy, o których mówiłam wczoraj, bo gdzież grad w lipcu w Wielkopolsce, to niemożliwe. Dzisiaj słoneczko nas raczej czeka. A jeśli chodzi o korki, no to nie jest źle. Zacznijmy może od drogi poza Poznaniem, bo na S11 korek od Kurnika do Borówca w kierunku Poznania, a tak stopniowo zbliżając się do afery, Bałtycka korkuje się na skrzyżowaniu z Gnieźnieńską, oczywiście również w kierunku Poznania, no i Bukowska w obu kierunkach też coś tam marudzi, konkretnie od Grochowskiej do Rolnej w obu kierunkach. Kraszewskiego się ślimaczy bardzo i to przez remonty przede wszystkim, które tam się odbywają. No i jeśli o to chodzi, no to trochę się powtórzę z informacjami wczoraj, bo bardzo dużo zmian wprowadzono w komunikacji miejskiej i z pewnością nie wszyscy się z nimi jeszcze dostatecznie oswoili. Przede wszystkim cieszymy się z szybszego zakończenia prac torowych na rondzie Nowaka Jeziorańskiego. Z tej okazji szereg linii tramwajowych ma zmiany w kursowaniu. To linie 1, 6, 7, 13, 15 i jeszcze parę innych spraw. Nadal jednak trwają prace torowe w tunelu Franowo, na węźle Wierzbięcice, na ulicy Kraszewskiego czy na ulicy Zamenhofa. Zatem na swobodne przejazdy jeszcze poczekamy. Wczoraj otwarto również przejazd kolejowy w ulicy Naramowickiej, co oddziałuje na rozkłady trzech linii autobusowych. No i po więcej informacji otrzymam Was na stronę ZTM i MPK Poznań, bo jest tego całkiem sporo, a poinformowanie innych kierowców o utrudnieniach pod numer do nas 61 875 02 13.
0: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

Zdrajcy są wszędzie. To słowa, które wypowiedział Maksymilian Robespierre, przywódca Jakobinów, który to rozpoczął wielki terror. W przeciągu niecałych 2 miesięcy ginie około 18 tysięcy ludzi. Dlaczego przywołuje słowa tego Jakobina? No to dlatego, że właśnie to 28 lipca 1794 został on...

będzie na co popatrzeć i będzie kogo podziwiać w tychże zawodach. Zachęcamy Was, tym bardziej, że jeżeli chodzi o US Open, no to organizatorzy ogłosili listy zgłoszeń do imprezy 30 sierpnia, nie 25, bo 30 sierpnia to już ta główna impreza się rozpocznie. O, i do 13 września potrwa. Przypomnijmy, że tytułów bronią Arina Sabalenka i Carlos Alcaraz, przynajmniej jeżeli chodzi o grę pojedynczą. Jeżeli chodzi o naszych zawodników, no to mamy tak, mamy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch, Magdę Linet w grze pojedynczej kobiet, rzecz jasna, Huberta Hurkacza i Kamila Majszaka w grze pojedynczej mężczyzn. Iga Świątek i Maja Chwalińska będą rozstawione, to także chyba dosyć oczywista informacja. O Idze Świątek w miksie już Wam powiedziałem, a jeżeli chodzi o te zawodniczki, które będą walczyć w kwalifikacjach, no to Katarzyna Kawa, Martyna Kubka oraz Linda Klimowicowa. To są nasze zawodniczki, które w kwalifikacjach będą walczyć o to, żeby zagrać w US Open. No i wiecie co? I tak szczerze mówiąc, to ja Wam powiem, że ja nic więcej za bardzo to Wam już nie powiem na temat... A, przepraszam, tylko teraz oczywiście informacje uciekają na tych stronach sportowych, jak godność z nich również. Paolo Maldini i Leonardo zrezygnowali z pracy w federacji po zaledwie 16 dniach, ponieważ stwierdzono, że nie powierzy się reprezentacji Andrei Pirlo, który jest obciążony sporem o współpracę z rosyjską firmą bukmacherską. I dlatego to też doszło do takiego zamieszania we włoskiej federacji. Informacje, które tutaj przytoczyłem, cytuję za portalem sportowefakty.wp.pl, żeby nikt mi nie zarzucił, że cytuję, a nie podpisuję. Nie. Co tak, to nie. Jesteśmy porządnym radiem i podpisujemy się pod tym, o czym mówimy i kogo cytujemy. No faktycznie, zarówno Paolo Maldini i Leonardo, absolutne legendy, a Paolo Maldini to już w ogóle złożyli rezygnację. Paolo Maldini od 11 lipca sprawował funkcję dyrektora technicznego. Leonardo był doradcą włoskiej federacji i musieli powiedzieć arrivederci. I tak to wszystko się, drodzy słuchacze, zakończyło. My tymczasem teraz już będziemy kończyć. Mamy 8 minut do godziny 8, czyli takie odwrócone imieniny godziny. I coś mi się wydaje, że usłyszałam, że Ala za stary.

1926. Cykl koncertów odbywał się będzie na maltańskiej scenie muzycznej i nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wykonawców takich jak Dawid Kwiatkowski, Roxy Węgiel, Mary z Polski czy Oskar Cyms będzie można usłyszeć między 31 lipca a 25 sierpnia. Koncert podczas ostatniego dnia imprezy uczci otwarcie Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Wstęp na wydarzenia jest darmowy, a jego organizatorami są Miasto Poznań oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Szczegółowy program znajdziecie na stronie nafalach.poznań.pl i tą informacją kończymy ten serwis i na kolejny zapraszamy za niecałą godzinę.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: O, i taka kura na fali, kto wie, może i bez kurnika wypłynęła.

0: tak oto minęła godzina 8. Dziękujemy za kolejny serwis informacyjny.
1: Dziękujemy.
0: Zrobiło się, czyli co, teraz retencja.
1: Na zbieranie wody.
0: Worki jutowe, tak?
1: Tak.
0: Juta nie śpi w końcu.
1: Juta zbiera wodę.
0: Ty, ale to jest w ogóle pomysł na pewną kampanię marketingową. Pogadamy o tym na poza anteniu, tak zwanym. 28 dzień lipca, ostatni wtorek tegoż miesiąca, czyli 7 miesiąca roku. Wiktoria i Tina świętują dziś swoje imieniny. Mamy dziś z nietypowych świąt Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, ażeby przypomnieć o tej niezwykle chorobie, która powinna zdecydowanie większym zainteresowanie mieć, żebyśmy mogli z nią walczyć. Wybrnąłem jakoś z tego zawijańca, który sam sobie stworzyłem. Dzień kultu masy mięśniowej także mamy w kalendarzu. A jeżeli mamy godzinę 8, to także zapraszamy na żenujące powiedzenie prowadzącego. Uwaga, dzisiaj kolejny szkocik.

Ależ tu będzie się działo, drodzy słuchacze, w tym tygodniu będzie świetnie, albowiem tak właśnie zatytułowany, świetnie, jest drugi album grupy Sunbird, nie będę ukrywał, ale zawsze wielki sentyment do tychże chłopaków, do tychże facetów, do tychże artystów. Dzięki, że jesteś tego częścią i chcesz być, piszą w opisie krążka, który to przygotowywali całkiem sporo czasu, ale dojrzeli, nauczyli się szczerze mówić o uczuciach, no i dlatego my sobie zagramy teraz utwór numer 5.

dziś po godzinie 9 będziemy mieli przyjemność porozmawiać z Jackiem Kowalskim, twórcą 80-stronicowego komiksu Legendy Jarocina. No i po godzinie 9 z panem Jackiem Kowalskim.

Koncesje to mają drogowcy, a raczej pracownicy Autostrady Wielkopolskiej, jeżeli chodzi o prace remontowe. I to bardzo dobra obsesja jest, albowiem zakończyły się w poniedziałek prace remontowe na węźle Poznań-Krzesiny. To jest świetna wiadomość, ale najbliższe tygodnie to z kolei utrudnienia, jeżeli chodzi o węzeł Poznań-Komorniki. Tam wczoraj rozpoczął się remont pierwszej łącznicy za dwójką w kierunku Komornik.

0: zwracają macho, również dziewczyny. Mhm. Oje macho, czyli posłuchaj laska.
1: To aha, też... aha, no też znamy z angielskiego też takie przykłady, ale nie będziemy ich cytować. Aha, no i właśnie a propos tego, czego nie będziemy cytować, też sobie rozmawiałyśmy i ja też to podzielam, przekleństwa w języku, jakie są ważne, jakie są świetne i jak badanie przekleństw może dużo nam powiedzieć, prawda, o społeczeństwie.
0: W ogóle Hiszpanie są bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o przekleństwa i ja to... uwielbiam, wykładam to nawet w ramach zajęć z gramatyki języka hiszpańskiego, mówię o przekleństwach. Są całe książki tylko na temat przekleństw, jak są tworzone w różnych krajach, inaczej oczywiście to funkcjonuje. W Hiszpanii jest mnóstwo, jak już wspomniałam, co jest troszeczkę delikatnym tematem, ale mnóstwo jest związanych z odbytem. Mają taką przypadłość i zrobieniem kupy, mówiąc ładnie.
1: A do tego jeszcze wrócimy za chwileczkę, albo przejdziemy zaraz płynnie, a może mniej płynnie w sumie.
0: W Hiszpanii jest mnóstwo wyrażeń związanych ze s***niem. I to ten właśnie... Nie, nic innego. I one nie są...
1: Nie wiem, czy to pójdzie, czy to przejdzie na antenie, ale dobrze, zaryzykujemy. Defekowanie może lepiej.
0: Dobrze, z defekowaniem, robieniem kubki. Mhm. I one oznaczają zdziwienie. I to nie jest obraźliwe i to nie jest takie strasznie wulgarne. Oni to sobie nawet mówi, nie wiem, 70-letnia kobieta, coś jej upadnie i powie me cago en la leche, czyli
1: kupa
0: w mleku.
1: Aha, kupa w mleko, ojej, aha.
0: I lepiej sobie nie wyobrażać tego, co oni mówią, ponieważ jest to dosyć hardkorowe, natomiast no mnie to fascynuje, że oni mają całe zdania, mają też różne, tworzą dużo słów obraźliwych, zlepiając dwa słowa. Moje ulubione to jest na przykład boca chanclas, czyli jak ktoś dużo mówi i jego dźwięk, który wydaje, przyrównują do klapka, który uderza o podłogę.
1: A tak, bo boca to usta, a chanclas to są klapki, czego się nauczyłam w mojej szkole językowej. Bardzo pozdrawiam. Super, świetnie. A czy możemy przejść teraz, zostawić na chwilę przekleństwa i przejść do tej historii? Na pewno wielu turystów zastanawia się, kim jest ten facet, który wypina, jak to powiedzieć, pośladki i kuca, robiąc kupę. Kim on jest w tej kulturze tutaj katalońskiej?
0: To jest caganers i to jest słowo katalońskie, od razu mówię. Tradycyjnie była to figurka wieśniaka, którego to ustawiano gdzieś tak z boku szopki bożonarodzeniowej i on miał przynosić żyzność.
1: Obfitość
0: plonów. I z tej kultury, z tej tradycji właśnie robiącego kupę wieśniaka zrobiono taki popkulturowy fenomen, caganers, że właściwie wszystkie osoby sławne, jeżeli już jesteś tak sławna, że robią ci z ciebie caganers, to znaczy, że to już jest top topów, więc możemy iść do sklepu i kupić sobie za kilka lub kilkanaście euro taką figurkę papieża, Elvisa, Madonny, wszystkich piłkarzy, oczywiście wszystkich polityków. Ostatnio widziałam nawet Załęskiego, to znaczy, że już jest bardzo popularny. To się stało tak popkulturowym znakiem Barcelony, natomiast tradycja jest bardzo długa i jest związana, i jest cały czas też kultywowana, ponieważ Katalończycy nie ustawiają w domach bożonarodzeniowej choinki, tylko szopki i tam jest zawsze jakaś mała figurka caganer.
1: Tak, też o tym właśnie słyszałam. Zostawiamy to. Mamy kilka minut zaledwie, żeby opowiedzieć właściwie o tym, o czym chciałyśmy bardzo opowiadać, a mianowicie na przykład o kobietach, które są tak istotne i w Barcelonie, i w historii w ogóle Katalonii czy Hiszpanii. Ale zanim o tym, to chcę tylko powiedzieć słuchaczom i słuchaczkom, że wczoraj byłyśmy na feście w dzielnicy Gracja i tam miałyśmy nadzieję zobaczyć wieżę z ludzi właśnie. Niestety tego nie zobaczyłyśmy, ale zobaczyłyśmy cztery przemawiające na scenie kobiety, szefowe poszczególnych dzielnic i obie westchnęłyśmy z radością. Tak, tak, zobacz, są kobiety na scenie, same kobiety na scenie. A to prowadzi nas do pierwszej ministry w ogóle w Europie Zachodniej. Pamiętasz, ty odgrzebałaś się w mojej pamięci i opowiadałaś o niej?
0: Tak, to była Federica Montseny i to było za czasów II Republiki, czyli właściwie za czasów wojny domowej w Hiszpanii. Tak w dużym skrócie Hiszpania się podzieliła na pół, po jednej stronie byli republikanie, anarchiści, komuniści, wszyscy bardzo, bardzo na lewo, po drugiej stronie byli ci, którym się nie podobały te nowe porządki, reformy, jakie proponowali, czyli ci, którzy potem stworzyli państwo autorytarne Franco. To w bardzo dużym uproszczeniu. No i właśnie na terenach Republiki w czasie wojny domowej mianowano pierwszą ministrę, kobietę, anarchistkę i była ministrą pracy i opieki społecznej. I w ciągu zaledwie kilku miesięcy, kiedy była u władzy, wprowadziła albo próbowała wprowadzić bardzo dużo reform, które nawet na dzisiejsze czasy wydają się postępowe. Między innymi tworzyła miejsca, w których prostytutki mogły miały szansę wyjść z zawodu. Czyli oprócz opieki medycznej i pomocy finansowej również możliwość zdobycia zawodu, do tego comedores, czyli jadalnie dla kobiet w ciąży, żeby one się dobrze odżywiały. Oprócz tego były również programy przeznaczone dla dzieci, więc było bardzo, bardzo tak społecznie nastawione. Niestety nie udało się wielu rzeczy wprowadzić, na przykład nie udało się przeprowadzić pierwszego prawa do aborcji. Mówimy o 1936 roku, więc te reformy, które ona proponowały, wydają nam się nawet teraz postępowe z naszego punktu widzenia. Pomyślmy, że to było 90 lat temu i to jest piękne.
1: To prawda. Nie zapomniajmy o tym nazwisku. Będziemy, ja wrzucę oczywiście link do tej ministry na media społecznościowe. A jeszcze kończąc, bo naprawdę już musimy kończyć tę naszą rozmowę. Byłyśmy wczoraj też na innej fieście w mojej ukochanej dzielnicy Poblesek. I tam był kabaret antyfaszysta, drag queenowy i w ogóle bardzo progresywny. I był manifest przedstawiony. I uderzyło cię to, ale to znaczy pozytywnie, że
0: różne organizacje zjednoczyły się, napisały razem manifest i zbierały tam podpisy pod tym manifestem i można było się zapisać też do tej organizacji. Oni nawiązywali przede wszystkim do takich tradycji właśnie jeszcze sprzed Franco, kiedy wzdłuż ulicy Paralel, bo to się właśnie Torna Paralel nazywa ta organizacja, istniała.
1: Jest na Instagramie?
0: Było mnóstwo kabaretów, takich również wywrotowych miejsc, bardzo przekraczających różne granice kulturowe i społeczne. I oczywiście podczas dyktatury Franco za samą bycie homoseksualistą szła się do więzienia, więc jakby wiadomo, że to nie mogło istnieć. Natomiast w podziemiach cały czas działali. No i teraz oczywiście też działają różni młodzi ludzie, którzy chcą coś zmienić, którzy chcą też opowiedzieć o tym, jacy są. I się jednoczą. I to jest fajne, bo oni wymagają od państwa, żeby pomogło im jakby wrócić do tej wielkiej tradycji, która była 100 lat temu prawie.
1: Chodziło mi też o to, że ci młodzi ludzie wczoraj, mówiłaś o tym, że przepiękne było to, że używają języka inkluzywnego, którego możesz usłyszeć. Mówili na przykład właśnie nie ejos, nie ejas, czyli tak jak w języku polskim właściwie mamy oni, one. Mówili właściwie ejes, prawda? To jest taki rodzajnik, to jest właściwie, nie wiem, nazwa osoby, zaimek.
0: To jest zaimek osobowy. Ogólnie Hiszpanie w ogóle są bardziej progresywni niż w języku również, bo to jest to, co mnie interesuje. I takie próby wprowadzania tego trzeciego rodzaju, bo nie ma rodzaju nijakiego, jest, to już jest od kilku dekad jest wprowadzane, ale po raz drugi raz w życiu usłyszałam to po prostu w miejscu publicznym, że ktoś używał tak inkluzywnego języka, używając końcówek ES, które nie istnieją po prostu w języku.
1: Super, bardzo ci dziękuję, Justyna. Jutro wracasz do Polski. Wszystkiego dobrego. Bon voyage, chociaż to po francusku. Dzięki za rozmowę, do usłyszenia, a my się słyszymy w czwartek i to będzie ostatnia rumba de Barcelona i będę tylko ja. Adios.
0: Ciao, adios.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Autopromocja.
4: Szampan MP3.
5: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
6: W środę o 20:00.
4: Zaprasza zespół Niemoc.
3: W Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
7: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.

0: Dzień dobry po raz kolejny.
1: Dzień dobry.
0: Czy to prawda, że Piła będzie bohaterką?
1: Będzie, troszeczkę.
0: I dlaczego będzie bohaterką? Co się dzieje w Pile? Poza tym, że są pociągi do Poznania.
1: Ale właśnie będzie o pociągach.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: No ale trafiłem.
1: No.
0: Czyli co, więcej pociągów do Poznania i nad morze, żeby wyjechać z Piły, czy co?
1: Nie.
0: A.
1: Czekaj. Nie, nie, nie. Wczoraj Piła obchodziła bardzo ważne uroczystości związane z pociągami.
0: Mm.
1: I w sumie, no nie wiem, chyba trzeba im pogratulować.
0: Kolej na Piłę w takim razie.
1: No tak, tak. Actually tak. No.
0: Dobrze, w takim razie.
1: No resztę nie zdradzę, jakby nie chcę, wiesz.
0: Wiem.
1: Zepsuć narrację.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Poza tym sama możliwość powiedzenia o Pile na antenie jest dla mnie już wow. Trzy minuty do godziny 9:00. Czas na wcale nie pilski serwis informacyjny. Yeah.

0: I na ten moment to wszystko, a na ostatni dzisiejszy serwis informacyjny zapraszamy o 9:57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło, mniej lub bardziej to pamiętasz. Powiedz, jak

0: pytaj, jak to było. Nie powiedz, jak to było. Tak to chyba powinienem był powiedzieć. Jakby co, to odnośnie pilskiej kolei, to mogę wam powiedzieć, uwaga, ponieważ piękna historia na temat Ostbahnu, czyli trasy z Berlina do Królewca, jest w książce Mein Gott, jak pięknie, Filipa Springera. Polecam.
1: Mam na półce książkę Filipa Springera, którą moja koleżanka pożyczyła mojemu mężowi. To jest Szara godzina, ale on jej nie przeczytał, ale musimy ją zaraz jej oddać. I tam jeszcze był taki Paweł.
0: I wylądował. I wylądował. Następny serwis za niecałą godzinę, tak?
1: Zgadza się.
0: Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia. Drogie panie, już teraz będą pomalutku wychodzić ze studia, ale ja jeszcze najpierw przypomnę wam, że mamy 28 dzień lipca. Dziś imieniny swoje świętują takie persony jak Wiktor, Tina, Achacjusz, Antoni, Samson, Urban, Melchior, Maciej. A gdzie Baltazar w tym wszystkim? Dzień kultu masy mięśniowej. Zresztą o to was pytamy w naszym konkursie, w którym do wygrania wejściówki na środowe wydarzenie w klubie Dwa Progi, Stick to Your Guns, a także Terror, afera, kropka, wasze imię i nazwisko, a także właśnie jak zrobić masę mięśniową, ale także pytamy was o komiksy, a raczej o historię i erotynę. I teraz uwaga, oficjalny unboxing. Tak, to się właśnie dzieje teraz. Mam nadzieję, że to jest to, co myślę, bo to właśnie przed chwileczką przyszło. Uwaga, drodzy słuchacze, tak, legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego. I o tym za momencik będziemy rozmawiać na naszej antenie właśnie z Jackiem Kowalskim i ten egzemplarze, który trzymam w tym momencie w dłoni i... Możecie usłyszeć ładnie, nie? Narysował. Możecie wygrać. Afera.komiks, wasze imię i nazwisko i wasza historia związana z Jarocińskim Festiwalem. Do wygrania komiks Legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. I tam między innymi historia w tymże komiksie Arka Jakubika. Niezwykłej persony. No a skoro Arek Jakubik, to doktor Misio. A jak doktor Misio, to kiedyś byliśmy...

0: ale no, ale mniej więcej tak to wyglądało. Także dostałem od Arka taki fajny. Taki fajny szablon, z którego później mogłem korzystać.
1: Podczas tegorocznej edycji festiwalu odbyło się spotkanie z tobą, ale także z tymi, którzy byli bohaterami, są bohaterami komiksu Legendy Jarocina, twoją kreską. Jak reagowali festiwalowicze? Bo wiadomo, że festiwal w Jarocinie to jest ten, którego największym błogosławieństwem i przekleństwem jest jego legenda, bo żaden nie wzbudza tylu emocji. I sądzę, że komiks także musiał, przynajmniej wśród tej starszej części publiczności pewnie, jakieś emocje wzbudzać. I to jakie?
0: Wiesz, to trudno mi powiedzieć, jakie wzbudzał emocje, ale już sam fakt, że udało nam się cały ten nakład w czasie festiwalu sprzedać, świadczy o tym, że te emocje musiały być pozytywne, bo ten komiks ma taką zaletę, że on tak dla młodych czytelników może im odsłaniać, powiedzmy sobie, te historie, bo tam większość z nich osadzona jest w latach 80., czyli w takich najlepszych latach dla festiwalu. Mm. A dla tego czytelnika starszego, no może być taką formą trochę wspomnienia i takiego sobie przypomnienia, co tam się wtedy działo. Także no te emocje, znaczy wiesz, ja największą ilość emocji to odbierałem podczas podpisywania egzemplarzy, bo podpisałem ich bardzo dużo. Chyba nigdy w życiu żaden album, który wyszedł spod mojej ręki, nie był tak gęsto, że tak powiem, kupowany i tak chętnie ludzie się nie ustawiali do tych autografów. Ale też tutaj nie chciałbym sobie przypisywać głównej roli, bo oczywiście siedział obok Marek Piekarczyk i siedziała Renata Przemek, także to też robiło swoją robotę. Także to, że oni byli współautorami, to tak jak powiedziałem ci wcześniej, fajnie, bo dodaje komiksowi takiego charakteru nieco szerszego niż regionalny, a z drugiej strony też jakby podnosi prestiż tego scenariusza. No on byłby zdecydowanie gorszy, gdybym zajął się nim tylko ja sam, tak mi się wydaje.
1: Podczas tych rozmów, czy podczas czytania tego, co zostało tobie przedstawione przez czy Jakubika, czy przez Renata Przemek, czy Olafa Deriglasowa, którego tutaj także podkreślimy przecież, że jego historia także jest opisana, czy Waltera Heustowskiego, legendarnego, można powiedzieć, twórcy tego Jarocina, który przeszedł do historii z lat 80. Czy coś było dla ciebie zaskakującego, coś takiego odkrywczego, coś, co gdzieś troszeczkę kazało tobie inaczej spojrzeć na ten festiwal?
0: Wiesz co, chyba nic mnie aż tak nie zaskoczyło, natomiast nie wiedziałem, no o pewnych rzeczach nie wiedziałem, bo nie wiedziałem, że Arek, że ta historia Arka, ona oczywiście jest nieco przeplatana trochę fikcją, ale, ale zakładam, że gdzieś tam jednak jest prawdziwa. I że Arek już w wieku 16 lat jeździł na festiwal. Wiedziałem, że on ma duży sentyment do tego festiwalu, bo często to...
1: Przepraszam, powiem tutaj tylko, to by było potwierdzenie, ponieważ kiedy przeprowadzałem z nim wywiad bodajże rok albo dwa lata temu na festiwalu, to faktycznie także mówił o tym, że jak miał 16 lat, to po raz pierwszy przyjechał do Jarociński Festiwal i tutaj swoje pierwsze miłości poznawał.
0: Znaczy on, no to chyba słuchaliśmy tego samego wywiadu, bo on wtedy powiedział, że wszystkie pierwsze razy przeżył w Jarocinie i to był taki wywiad, który, że tak powiem, odcisnął piętno na mojej pamięci i dlatego Arek był też tutaj jakby odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, był takim naturalnym wyborem, bo Arek zawsze, i to zresztą później nawet na scenie podkreślał, występując już z doktorem Misio, że ma ogromny sentyment do tego festiwalu i on dla niego jest najważniejszy ze wszystkich polskich festiwali. Także ten wybór Arka był dla mnie taki, no, taki oczywisty, a i wiedziałem, że on jakby nada temu taki profesjonalny charakter tym swoim scenariuszem i tutaj się nie zawiodłem.
1: Czy możemy spodziewać się kontynuacji? Czy za wcześnie na takie pytania?
0: No ja sobie to tak wymyśliłem, że i tak wstępnie już nawet jak rozmawiałem z wydawcą, to mój pomysł jest taki, żeby to była seria, bo tych legend Jarocina moim zdaniem jest zdecydowanie więcej niż tylko 5. I tak naprawdę jest w czym wybierać, bo już nawet podczas tegorocznego festiwalu udało mi się porozmawiać, chyba mogę to zdradzić, udało mi się porozmawiać na przykład z Lechem Janerką i z Wojciechem Wagleckim, którzy wyrazili wstępne zainteresowanie udziałem w kontynuacji, także teraz jakby mając to już, trochę trudniej mi było rozmawiać po raz pierwszy z tymi scenarzystami, którzy wzięli udział właśnie w tym albumie, o którym mówimy, bo oni jakby nie wiedzieli, w co wchodzą. I też mnie jako rysownika, też nie jestem jakoś szeroko znany, także oni trochę też tutaj ryzykowali tą swoją reputacją, za co jestem im bardzo wdzięczny, że się zgodzili, bo wszyscy zrobili to jakby z entuzjazmem i ta współpraca to w ogóle była taka fajna przygoda zawodowa. No i tak jak ci wspomniałem wcześniej, no mój pomysł jest taki, żeby to była seria, bo wydaje mi się, że Jarocin i ta spuścizna Jarocina zasługuje na to, żeby to było więcej niż tylko jeden tom. Sam fakt, że cały nakład się rozszedł w czasie festiwalu i oczywiście kontekst festiwalu, czas, w którym to było sprzedawane, to jest też jakiś argument, no ale jednak się rozszedł, więc za chwilę będziemy mieli dodruk, będziemy sobie mogli przez cały rok jakby tym pierwszym tomem się reklamować i myślę, że to jest fajny moment, żeby po prostu, żeby usiąść i porozmawiać z wydawcą na temat kontynuacji, bo myślę, że to jest tego warto.
1: Trzymamy w takim razie kciuki, bo pewnie nie wiesz, ale te komiksy dotarły do nas wczoraj już po południu, kiedy nie byłem w radiu i redaktor naczelny przyniósł je dosłownie na kilkanaście minut przed naszą rozmową, więc dosłownie o godzinie 9:02 robiliśmy unboxing na antenie, więc ja też teraz podziwiam to, w jaki sposób to wszystko jest wydane.
0: Mam od razu pytanie, dostałeś w twardej oprawie czy w miękkiej?
1: W miękkiej i tak samo nasi słuchacze mogą wygrać w miękkiej oprawie, ale spokojnie, ze Spichlerzem już rozmawiamy, będziemy tutaj...
0: Jest dodruk, już tutaj muszę się pochwalić, bo wczoraj dostałem informację od dyrektor muzeum, że od połowy sierpnia będzie można w internecie po prostu nabyć i twardą, i miękką, bo po prostu się rozeszły, no nie?
1: No i niech się rozchodzą dobre wieści, niech się rozchodzą legendy Jarocina Kreską, Jacka Kowalskiego i właśnie z Jackiem Kowalskim, czyli współtwórcą tegoż komiksu.
0: Współtwórcą.
1: Tak, mieliśmy przyjemność rozmawiać. Dzięki wielkie, Jacku. No i czekamy na kolejne tomy w takim razie.
0: Dziękuję bardzo wam za rozmowę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich fanów i nie fanów komiksu, bo to niekoniecznie jest to wydawnictwo dla fanów komiksu, ale też dla fanów Jarocina, dla fanów Roka, także myślę, że mamy szansę gdzieś tam dotrzeć do jakiejś szerszej grupy czytelniczej.
1: I także dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Przypomnę jeszcze tylko, drodzy słuchacze, że do wygrania właśnie tenże komiks 7148 afera.comics, wasze imię i nazwisko i wasza historia z Jarocina, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a jedną ze współautorek Renata Przemyk i, no jak zawsze, Renata, nie ma żalu.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje. Wszyscy biegną, spieszą się.

nieco niższa, tak mniej więcej na poziomie około 20-21 stopni, ale jeżeli chcecie narzekać, to pamiętajcie, że w czwartek 32 stopnie mają być na termometrach. Kyrie eleison, umrzemy, po prostu umrzemy. Jeżeli chodzi o wasze odczucia pogodowe, to mam nadzieję, że macie takie samo jak ja. Jeżeli lubicie, jak jest powyżej 30 stopni, przykro mi, naprawdę przykro mi, no nikt nie może być doskonały. Jeżeli chodzi o utrudnienie na poznańskich ulicach, kolizja na dwójce przed węzłem Zachód w kierunku Świecka, także jeżeli macie więcej informacji, to dajcie nam znać, 618750213. Możecie także do nas napisać na maila aferanek@afera.com.pl. Mało mnie rusza, ale Wojtek Waglewski zawsze.

Set Smiles i Plastic World na ficie John Porter to lista aferowych nowości. Więcej pamiętajcie zawsze na naszej stronie afera.com.pl, a tymczasem ja przypominam wam po raz ostatni o naszym konkursie, dzięki któremu będziecie mogli już jutro wybrać się do klubu Dwa Progi. Tam Terror i Stick.

0: Dziękujemy pięknie, drogie panie. Dziękujemy. Nie olewamy pracy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Nie olewamy.
0: Nie, nie. Prowadzimy, nie olewamy. I tak to będzie wyglądało. Dziękujemy pięknie za tenże poranek, nie zapomnę go nigdy. Paulina Bernard i Zuzanna Pobłocka-Bulczak były dzisiaj odpowiedzialne za serwisy. Dziękujemy.
1: Też dziękujemy. Dziękujemy.
0: Daria Kamrowska od samego początku była odpowiedzialna za realizację dzisiejszej audycji. Nawet nie spojrzy w moją stronę, tak skupiona jest na pracy. To jest coś niesamowitego. Ja mam na imię Edgar, miałem przyjemność być z wami od godziny 6:30 punktualnie, a z kolei zerknę sobie jeszcze teraz do naszego konkursu. I teraz tak, na koncert grup Terror i Stick to Your Guns do klubu Dwa Progi. Jutro wybierze się Marcin. Marcin, który na pytanie, co zrobić, żeby zrobić masę mięśniową, napisał spacer farmera. Noszenie zgrzewek z mineralną ze sklepu do domu. Wyciskanie sztangi leżący. Przesuwanie 40-kilogramowego mojego psa Golden Retrievera z kanapy, żeby mógł usiąść. Martwy ciąg. Wykroki chodzone, tak jak wnoszenie zakupów w kartonie po bananach. Lepsze to niż torby na trzecie piętro w bloku. Ach, była kiedyś taka u nas audycja, gdzie było o bananach w zajawce, ale nie mogę zacytować, bo Krajowa Rada by się nie spodobało, że o kolumbijskich bananach mówię na antenie. A z kolei komiks Legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego zgarnia Sławek. Sławek, który do nas napisał, bo pytaliśmy o historię związaną z Jarocinem. Moja historia z Jarocinem wiąże się od reaktywacji festiwalu jako PRL Festiwal. Pamiętam, jak na dziko spaliśmy w namiotach w ogródku biblioteki. Wiele lat później zerwałem ścięgno na kawałku za starze na pogo, jak pomogli mi na spotkanie ludzie, kiedy myślałem, że już nigdy nie będę na koncercie CKOD, a tu na Jarocinie taki koncert żeglany spadają. Generalnie wspaniałe wspomnienia o ludziach, muzyce i zabawie. Sławek, następnym razem proszę zadbaj o interpunkcję, ale to już czytając komiks najprawdopodobniej będzie tobie pomocne. Zaraz do was napiszę zresztą SMS-y i już wszystko będziecie wiedzieć. Dziękujemy za ten poranek i kończymy. Kończymy kalendarium i mówiłem, że to bardzo ważne kalendarium. I ja zbyt dużo nie będę mówił, bo słowa nie oddadzą tej straty, która 8 lat temu dotknęła.

0: odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.

0: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz...
3: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
4: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Osiedlowy Dom Kultury Orbita, godzina 18. Każdy wielki malarz kiedyś zaczynał. Nie wiadomo, może wśród uczestników tych warsztatów znajdzie się przyszły Matejko, Fangor albo Beksiński. Jeśli chcecie sprawdzić, czy malowanie jest dla was, wybierzcie się na plenerowe spotkanie w Parku Wilsona. Nie trzeba znać technik, ani mieć własnych materiałów. Liczy się przede wszystkim chęć tworzenia i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W otoczeniu natury będzie można stworzyć własną pracę, porozmawiać z innymi uczestnikami i przekonać się, czy sztuka to jednak rozrywka dla was. Park Wilsona, godzina 17. A gdyby tak na chwilę zostać aktorem? Dziś nie potrzeba wielkiej sceny, żeby spróbować swoich sił. Teatr Formalina zaprasza na warsztaty Co się kryje we mnie? Podczas których poprzez ruch, improwizację i teatralne zabawy będzie można odkryć wyobraźnię, wcielać się w różne role i dobrze się bawić. To spotkanie dla wszystkich, którzy chcą uruchomić kreatywność, niezależnie od wieku i wcześniejszych doświadczeń z teatrem. Będzie trochę ruchu, trochę improwizacji i sporo ćwiczeń, które pozwolą puścić wodze fantazji. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 17 w ogródku przedszkola numer 93 na Szczepankowie.
1: Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: wątroby, albo Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Jak myślisz, jak można takie dni obchodzić?
1: No, myślę, że najlepiej na siłowni Dzień Kultu Masy Mięśniowej, a no, Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, no najlepiej,
0: to lepiej nie obchodzić.
1: Najlepiej nie obchodzić. Ale myślę, że na wątrobę dzisiaj muszą uważać Peruwiańczycy, bo mają dzisiaj Światowy Dzień Niepodległości, więc wszystkiego najlepszego dla Peru.
0: Dokładnie.

0: masy mięśniowej brzmi, jak najlepiej zadbać o swoją masę mięśniową, o swoją budowę, sylwetkę mięśnia. Jakie są takie wasze metody, powiedzmy, codzienne?
1: Na odpowiedzi czekamy do godziny 18:00.

0: Zostając jeszcze w klimacie wakacji, mieszkańcy Poznania będą mieli do wykorzystania teraz nową atrakcję turystyczną w mieście.
1: No i co to takiego?

0: z Komarcelińskiego będzie tam trochę więcej stania. Oprócz tego Rondo Śródka jest no niestety w remontach i cały czas zawalone. Dużo lepiej sytuacja się ma w kierunku z centrum na Śródkę niż ze Śródki do centrum, co jest w ogóle ciekawe. To znaczy łatwiej na Rondo wjechać niż z niego zjechać. Oprócz tego i to dobra informacja, jak mijałam dzisiaj remonty na Świętego Marcina, nie na Świętego Marcina, na Królowej Jadwigi, to wyglądają, jakby zbliżały się ku końcowi. Dokładnych informacji podamy wam pewnie na kolejnych wejściach. Ale z tego, co patrzyłam, to te podesty się już zaczynają powoli kończyć, więc jest duża szansa,
1: o, no to...
0: że no, kwestia miesiąca, ale do końca...

0: amerykańscy naukowcy, a dokładniej w Ameryce, przyznawana jest specjalna nagroda zatytułowana IG Nobel, która jest przyznawana za najdziwniejsze, najbardziej absurdalne i niepoważne odkrycia naukowe. Rozlewanie kawy akurat do niej się nie zalicza, natomiast zalicza się na przykład do niej badania dotyczące kłaczków w pępku. I uwaga, przez wiele lat spekulowano na temat pochodzenia właśnie rzekomych kłaczków w pępku, ale dopiero w 2001 roku, jak podaje Wikipedia, Karli Kruszelski wraz z Uniwersytetem w Sydney odkryli ich prawdziwe pochodzenie. My ich wam tutaj nie podamy, natomiast jeżeli rzeczywiście was to interesuje, zachęcam do zgłębienia tej fascynującej dziedziny nauki. No bo inaczej nie będziecie wiedzieli, skąd się biorą kłaczki w pępku, prawda?
1: No widzisz,
0: to była życiowa tragedia.
1: Amerykańscy naukowcy, ale te kłaczki badał jakiś pan z polskiego brzmienia nazwisko ma.
0: To prawda, Kruszelnicki brzmi.
1: A propos jeszcze naukowców.
0: Ale Karl Kruszelnicki.
1: I nagród. Ja może trochę jeszcze o nagrodach poważnych dla...
0: Z Australii.
1: Ale polskiego pochodzenia. Międzynarodowa Unia Matematyczna wręczyła też medale Fieldsa w tym roku i one trafiły do trzech naukowców. Johna Pardona, oczywiście to jest amerykański naukowiec. Jacob Zimmerman to jest już Kanadyjczyk i Hong Wong to jest chińska naukowczyni. Trzecia kobieta w historii uhonorowana tym oznaczeniem medalem Fieldsa. A my o tym wszystkim, o nauce i amerykańskim naukowca, bo teraz jest nowość na naszej antenie. To jest Amba, nie mylić oczywiście ze szwedzką Abbą. I tytuł tej piosenki, tej nowości to jest właśnie amerykańscy naukowcy.
2: Zbytnio

0: Jestem świeżo upieczonym absolwentem. Tego 2 tygodnie temu się obroniłem, ale to z literatury, z oświecenia, nie oczywiście z języka polskiego.
1: W sumie też uczyłeś się polskiego w takim razie?
0: Tak, siłą rzeczy się uczyłem, gramatykę opisową powinienem znać jak mało kto. Teraz już możemy grać, że to nie jest tylko praktyczna nauka języka.
2: Oprócz takich zajęć dydaktycznych, nauki języka mają tu zapewniony program turystyczno-kulturalny, więc niezależnie tutaj od tego, ile trudności sprawia im nauka języka, to myślę, że jest to czas spędzony w takiej niepowtarzalnej międzynarodowej atmosferze i są to po prostu świetne wakacje.
0: W tym całym kursie, który jak już wspominaliśmy trwa do 7 sierpnia, więc dosyć intensywny, uczestniczą różne osoby, bo to są też studenci polonistyki na zagranicznych wydziałach, ale też osoby, które mają korzenie polskie i chcą się czegoś więcej dowiedzieć o państwie, z którego gdzieś tam pochodzą.
2: Osoby, które do nas przyjeżdżają, to są w dużej mierze poloniści z całego świata. Oni studiują filologię polską albo mają po prostu zajęcia lektoratowe. Są to też osoby często z polskimi korzeniami.
0: Pełen przekrój też osób i pełen przekrój też osób, które dysponują różnymi umiejętnościami językowymi, bo mamy na tym kursie laików całkowitych, którzy z polskim mają mało wspólnego, ale mamy też ludzi, którzy coś o polskim wiedzą.
2: Mamy takie 4 poziomy, można powiedzieć, A1, A2, B1, B2, chociaż w tym roku mamy sporo osób początkujących, tych grup na poziomie A1 jest więcej, ale mamy tak, mamy pełny przekrój.
0: Już wspominaliśmy, że to nie jest tylko praktyka, bo na uczestników tego kursu też czekają różne warsztaty, między innymi z kultury Polski, czy też z turystyki. Będą też obcokrajowcy zwiedzać tutaj naszą Wielkopolskę.
1: To nieźle, mi by się to akurat przydało. Może się zapiszę na samą końcówkę.
0: No może. No, czekałyby na ciebie wykłady poświęcone historii, literaturze, kulturze i filmowi, więc pełen przekrój kultury polskiej tutaj mamy.
2: Myślę, że kluczowa jest ta idea wielokulturowości, czyli stworzenie tej przestrzeni do tego, żeby oni się poznawali, integrowali i żeby tworzyli taką społeczność osób, które są zafascynowane Polską.
0: Dokładnie, niech się integrują, niech się Polską fascynują, bo możliwe, że tutaj też będą przylatywać niczym chłopcy z miasta, którzy tutaj też teraz plecą na antenę Radia Afera.

0: transmisji dla tego wirusa. Przede wszystkim te kontakty seksualne, ale oprócz tych kontaktów mogą być także zakażenia okołoporodowe. Może być tak, że może dojść do zakażenia także poprzez kontakt uszkodzonej skóry czy błony śluzowej właśnie bezpośrednio z zainfekowaną tkanką. Może także dojść do autoinokulacji, czyli osoby mające brodawki na rękach przenoszą je w okolice genitalne. No i tym sposobem dochodzi do zakażenia. Co ciekawe, narażeni są również ci, którzy palą papierosy, mają immunosupresję, a także tutaj okazuje się, że są także predyspozycje rodzinne. To znaczy, że istnieją predyspozycje genetyczne, które mogą wpływać na podatność organizmu na zakażenie HPV oraz na rozwój powikłań po zakażeniu. No, na przykład właśnie takich powikłań jak te nowotwory.
1: Wow, chyba nigdy tyle nie wiedziałam w krótkim czasie na temat HPV. Okej, czyli na pewno wiemy, że jest to wirus onkogenny, czyli może powodować różnego rodzaju nowotwory, a czy może powodować jakieś inne zmiany?
0: Oczywiście. Są też, znaczy no niestety, są też inne zmiany wywołane przez tego wirusa. No właśnie, na przykład brodawki odbytniczo-płciowe, tak zwane kłykciny kończyste. Tutaj typy 6 i 11 są za nie odpowiedzialne. Także kurzajki, na przykład specjalistycznie mówiąc, podeszwowe brodawki, tutaj typ pierwszy jest odpowiedzialny, pospolite brodawki, płaskie brodawki, także oczywiście one mają też swoje odpowiednie typy, które je powodują, a także są typy, które powodują nabłonkową dysplazję brodawkowatą, która niestety potem może się przekształcić w nieczerniakowy rak skóry. Tak, no i może dla ciekawskich mogę tutaj powiedzieć z takiego też bardziej mikroskopowego punktu widzenia, że wirus pobudza przede wszystkim warstwy naskórka do nadmiernej proliferacji, no czyli powstają takie zmiany brodawczakowate. HPV powoduje też ten efekt cytopatyczny, czyli zakażone keratynocyty mają charakterystyczne przejaśnienia wokół jądra, tak zwane kojocyty. No ale to już w zasadzie do badań cytologicznych i histopatologicznych.
1: Kurczę, no jest to naprawdę dużo bardzo zaawansowanej i ciekawej wiedzy. A jak statystycznie prezentuje się zachorowanie właśnie na tego raka szyjki macicy, który jest jednak najbardziej kojarzony z tym wirusem HPV?
0: Według danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na świecie odnotowuje się ponad 600 tysięcy przypadków raka szyjki macicy, z czego około 90% związanych jest właśnie z tą infekcją HPV. W Polsce z kolei diagnozuje się około 3000 przypadków rocznie, z czego niemal połowa kończy się zgonem. Ważne jest to, że rak szyjki macicy to jeden z nielicznych nowotworów, które można praktycznie wyeliminować dzięki szczepieniom. No i właśnie przechodząc do szczepień, obecnie w Polsce dostępne są dwie szczepionki, dwuwalentna i dziewięciowalentna. Dwuwalentna to znaczy, że chroni przed dwoma typami tego wirusa, dziewięciowalentna, czyli przed dziewięcioma typami tego wirusa. Dwuwalentna szczepionka, czyli u nas w Polsce Cervarix, jest dostępna dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 14 lat w ramach programu szczepień ochronnych, całkowicie bezpłatna. Istnieje także refundacja poszerzona do 18 roku życia. No i wtedy do 18, czyli praktycznie rzecz ujmując, do 18 roku życia jest bezpłatna.

0: dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Zarówno dziewczynek, jak i chłopców. No właśnie, dlaczego chłopców może? No bo również oni mogą być nosicielami wirusa. No i mogą zarażać swoje partnerki seksualne.
1: Tak, to jest bardzo ważne, a mam wrażenie, że rzadko się o tym mówi. Okej, Zosiu, a jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście, skoro są takie możliwości, jest duża wyszczepialność, czyli dużo osób się u nas szczepi, czy raczej nie?
0: No właśnie, w Polsce niestety wciąż dość słabo z takimi szczepieniami. Według danych z 2024 roku tylko około 15-20% dzieci objętych programem szczepień faktycznie zostało zaszczepionych. Dla porównania, w krajach skandynawskich czy Australii wskaźnik ten przekracza 80%, nawet 90%. No i w efekcie czego myślę, że Australia może stać się pierwszym krajem na świecie, który całkowicie wyeliminuje raka szyjki macicy.
1: Tak, też o tym słyszałam. Nawet kiedyś ktoś mi właśnie mówił, że lekarze właśnie z tych krajów, gdzie wyszczepialność jest na takim poziomie, jak powiedziałaś, przyjeżdżają do nas oglądać raki szyjki macicy, bo u nich praktycznie one już nie występują. Także rzeczywiście no, jest to zaskakujące i myślę, że powinniśmy brać z nich przykład. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Dbajmy więc o nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci i do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
4: Audycja Warehouse.

0: i Warszawa Komorniki. Także sytuacja będzie się rozwijała dynamicznie i prawdopodobnie się przedłuży i prawdopodobnie trochę potrwa i w ogóle to będzie wesoło.
1: Sytuacja jest dynamiczna, refleksja na pewno jest taka, że trzeba się tam uzbroić w cierpliwość, ale żeby nie było, że tylko to jest takie gorzkie.

0: Wejdzie.
1: Halo, halo, wtorek, letni wieczór, czyli oczywiście pora na sabotaż kulturalny. W dzisiejszym sabotażu czeka nas na początku bardzo ciekawa rozmowa z Dagmarą Świerkowską-Kobus na temat ogólnopolskich mistrzostw slamu poetyckiego. Opowiemy to wam również o pewnym spacerze, dokładnie spacerze po galeriach sztuki, który był zorganizowany przez Rodriguez Foundation, ale oprócz tego czeka nas jeszcze...
2: Wędrujący klub czytelniczy, pierwsza edycja tego wydarzenia, która już niedługo odbędzie się w Centrum Kultury Zamek, a także inne kulturalne, mniej lub bardziej tematy z Poznania i okolic. Realizuje nas dzisiaj Zbigniew Siwek, a przed mikrofonem
1: Alicja Sperkowska
2: i Lucia Sutkowska.

0: Przed nami prezentacja wszystkich tych 30 uczestniczek i uczestników. To jest już całkiem duża grupa, więc warto obserwować też nasze kanały w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Będziemy teraz codziennie pisać więcej o tych postaciach, które będzie można zobaczyć na scenie w Poznaniu, ale też przedstawiać fragmenty ich twórczości w rolkach. Także będzie można się jeszcze przed finałem zapoznać z twórczością tych osób w takiej bardzo krótkiej formie.
1: Są to oczywiście, my również oczywiście zachęcamy Was do tego, żebyście odwiedzili profile. Tutaj myślę pewnie Fundacja Kultur Akcje, której Dagmara jest prezeską, a także Centrum Kultury Zamek. Chciałabym Cię jeszcze, Dagmaro, zapytać o to, czy w związku z tym, że to jest 10. taka jubileuszowa edycja, czy jest to jakiś taki czas podsumowań i czy możemy spodziewać się jakichś wyjątkowych aspektów tego tegorocznego wydarzenia?
0: Znaczy, oczywiście długo się biliśmy z myślami, czy jeżeli to jest 10. edycja, to czy nie powinniśmy, nie wiem, tak jak już mówiłem podczas eliminacji Ostatniej Szansy, czy nie powinniśmy zaprosić jakiegoś Kolima, czy innej gwiazdy, która jest rozdawalna. Oczywiście to taki żart. Niedawno się dowiedziałam o istnieniu takiej postaci jak Kolim i teraz bardzo często z tego żartuję, ze swojej niewiedzy, po prostu mówiąc krótko.
1: Ja myślę, że przepraszam, że jak jest Makarena, to nie potrzeba z Kolima.
2: Tak, a no to właśnie, jego teksty, to,
0: trafiacie absolutnie w sedno, bo właśnie tak sobie pomyśleliśmy, że po prostu nie potrzeba nam nikogo więcej, oprócz dużej liczby osób slamujących na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na to, by w tym mieście, w tym roku dołączyć kolejne miasta, zaprosić osoby właśnie z Opola, którego dotychczas nie było, z Kalisza, chociażby z takich miast, których nie było dotychczas. To są kolejni reprezentanci, kolejne reprezentantki, kolejne osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia i sobie to miejsce, mówiąc krótko, w tej swojej społeczności wywalczyły, co jest dla nas najlepszym probierzem wartości tego, co one przedstawiają. Dlatego zdecydowaliśmy, że będzie bardzo wiele osób, które wystąpią, że postaramy się właśnie zapewnić im bardzo dobre warunki do tego występu. Sala wielka jest wręcz idealna pod tym względem. No i to jest clue naszego podsumowania, bo gdy organizowane były pierwsze ogólnopolskie mistrzostwa w 2017 roku, to tak naprawdę to była taka mała przystawka do odbywającego się wtedy festiwalu Poznań Poetów. W całym wydarzeniu wzięło udział 8 osób, jeżeli chodzi o finał, a eliminacje Ostatniej Szansy odbyły się tego samego dnia. No więc już samo to, że nasza impreza trwa kilka dni, to, że prezentujemy tak wiele zróżnicowanych postaci, że w ogóle jest tak duże zainteresowanie tym slamem, jest dla nas tak naprawdę najlepszym podsumowaniem tych 10 lat i naprawdę czujemy, że nie musimy kroić z tego powodu tortu ani zapraszać nikogo, kto miałby to wydarzenie uświetnić, bo najbardziej uświetnią je po prostu osoby i nasi po prostu, można powiedzieć, fani, chociaż nie wiem, czy to właściwe słowo, ale fani slamu poetyckiego. Ale żeby nie było tak, że tylko polski slam, to tak jak mówiłam, zarówno w sobotę, jak i zarówno w piątek, jak i w sobotę na scenie zaprezentują się też zagraniczne gościnie, właśnie dziewczyny, które poznaliśmy podczas Mistrzostw Europy, Mari Dara z Belgii oraz Weronik Gięge z Węgier i Słowacji. Generalnie reprezentuje takie dwa kraje. Także to, ale też pokażemy w ogóle pierwszy film dokumentalny o slamie poetyckim, Slam Poetycki Perspektywa Warszawska, który właśnie został stworzony w tym roku. Tak więc no, będzie kilka takich właśnie, można powiedzieć, wydarzeń gdzieś tam w tym uniwersum slamowym zanurzonych. No i to, do czego chcielibyśmy bardzo zaprosić, to jest obok mistrzostw, ale dla nas ma bardzo, bardzo dużą rangę. Jest bardzo takim naszym wydarzeniem, można powiedzieć, robionym gdzieś tam od serca. To jest taki slam eksperymentalny, który zaplanowaliśmy na czwartek. On się odbędzie w Domu Tramwajarza i ten slam będzie takim naszym upamiętnieniem, czy naszą formą hołdu dla Tomka Kraśnickiego, który występował pod pseudonimem Tomasz z Bydgoszczy. Był tutaj związany bardzo silnie ze sceną poznańską. No, w tym roku i dla nas to jest taka niepowetowana strata, ponieważ właśnie jego taki eksperymentalny wymiar tego, co tworzył, no to jest coś, co nigdy go nie doprowadziło do sceny mistrzowskiej, a co roku mówiliśmy o tym, że brakuje nam na scenie finałowej właśnie Tomasza z Bydgoszczy więc no nie będzie go już z nami, ale chcielibyśmy właśnie cyklicznie tworzyć taki slam eksperymentalny jako przedsmak każdej kolejnej edycji Mistrzostw Polski.
2: Brzmi, tak, że będzie to naprawdę wspaniała edycja, mimo tego braku Skolima nieodżałowanego.
0: No dokładnie, no jakby ja myślę, że to on by w zasadzie musiał nas poprosić o barter, a nie my jej.
2: Dokładnie, na wydarzeniu o takiej skali. A czy ty jesteś z Mistrzostwami Islamu od samych początków, od 2017 roku, czy może wiesz, jak to się zmieniało na przestrzeni lat, jak rosło?
0: I obserwuję i jestem, ponieważ tak się złożyło, że mój pierwszy występ slamowy, pierwszy w życiu, miał miejsce właśnie podczas pierwszych ogólnopolskich Mistrzostw Slamu Poetyckiego. Debiutowałam właśnie podczas eliminacji Ostatniej Szansy. Tak więc to jeszcze wtedy był taki slam po stronie artystycznej. W zasadzie w drugiej edycji i w trzeciej też brałam udział właśnie jako slamerka w drugiej i znalazłam się w półfinale. No, ale później już coraz bardziej zajmowałam się slamem poetyckim naukowo, pracując nad swoją pracą doktorską. Z czasem też zaczęłam właśnie pisać coraz dłuższe i coraz takie bardziej jakby to powiedzieć, złożone może projekty dla Fundacji Kultura Akcji. No i po prostu już nie było trochę przestrzeni na występowanie, ale jestem obecna na każdej edycji od 10 lat. Przyglądam się temu, co się dzieje na slamie poetyckim, na mistrzostwach. I zawsze mówię, jeżeli ktoś nie brał udziału nigdy w slamie, a chciałby i ma czas ten weekend, który tutaj przed nami, to uważam, że to jest najciekawszy turniej w Polsce ze względu właśnie na największą jego przekrojowość, że możemy zobaczyć faktycznie artystów z całej Polski, zobaczyć, jak ten slam jest reprezentowany w innych miastach, też co się podoba. No bo w końcu te osoby zostały wybrane przez swoją lokalną publiczność i to jest, mam wrażenie, taki najlepszy przegląd, taka naprawdę slam antologia, tylko że na żywo.
2: A czy da się zauważyć jakieś tendencje w kolejnych latach, jakieś zmiany tematów, trendy, czy raczej zawsze jest to zupełnie różnorodne i ciężko przewidzieć, na czym będą
0: się skupiały te teksty? Myślę, że teraz jest już tyle tych osób występujących, że trudno upatrywać takiego jednego głównego przewodniego motywu. To, co się na pewno zmieniło podczas tych lat, to wzrosła aktywność dziewczyn na polu slamu poetyckiego. Dla mnie to jest akurat bardzo ważne, bo ten głos, chociaż był taki moment, że był utożsamiany właśnie z, tak bardzo powiedziałabym, że mężczyźni to będą mieszkować, a dziewczyny to będą tutaj jakieś urządzać dramy, tak? No, oczywiście to tak jakoś było traktowane powierzchownie i pojawiało się gdzieś tam w rozmowach kuluarowych, to no, powiem szczerze, jest dla mnie czymś takim trochę odrażającym, że tak było, ale było. No, na szczęście to tak wcale nie wygląda, bo nie jest to w żaden sposób skorelowane z płcią, jaki ten tam będzie i na czym się dana slamerka, czy dany slamer, czy dana osoba kupia. Tych trendów jest mnóstwo, mam wrażenie, że z czasem zmniejsza się liczba faktycznie takich tekstów żartobliwych na rzecz gdzieś tam bardziej obyczajowej tematyki. Może jeżeli jest tam coś komediowego, to jest to bardziej taka przemyślana ironia i komizm słowny, ale to, co też na pewno mnie zachwyca niezmiennie, to, że w każdym kolejnym roku widać, że te osoby, które przyjeżdżają do Poznania, są coraz bardziej profesjonalne. Ja wiem, że jakby pewnie gdzieś poszukać moich archiwalnych wypowiedzi, to ja bym mówiła rok czy dwa lata temu dokładnie to samo, ale naprawdę mam wrażenie, że każdego roku to poziom mistrzostw z tego, że my jako fundacja coś podnosimy, tylko wynika z tego, że poziom osób występujących jest coraz wyższy, że pojawia się coraz więcej tekstów przeprezentowanych z pamięci, że te teksty konsekwentnie są zbudowaną narracją, która trwa 3 minuty, a nie minutę, czy nawet mniej, że cały ten występ też wykorzystuje przestrzeń sceny, to, że to jest bardziej już może performance niż właśnie tylko przeczytanie tekstu. No i to mnie niezmiennie raduje, bo temat, każdy temat będzie ważny dla kogoś tam. Nie? Jakiś wątek może być dla mnie zupełnie nieistotny, ale ktoś inny przychodzi i szuka na przykład czegoś bardziej komediowego, ktoś czegoś bardziej o miłości, ktoś czegoś bardziej o tym, jak codziennie się żyje w kulturze, w której żyjemy, która jest niejednoznaczna i trudna. Ktoś szuka tekstów antywojennych i pacyfistycznych. I znajdzie to wszystko prawdopodobnie, ale no tutaj w slamie nie liczy się tylko ten tekst, który może być dobry literacko, albo może być zły literacko, ale liczy się też w jaki sposób on zostanie zaprezentowany. I dla mnie właśnie ten poziom prezentacji to jest to sedno i to, co w slamie mi się podoba i cieszę się, że to się właśnie rozwija.
1: Jak słyszymy, sam slam poetycki, jak i to wydarzenie bardzo rozwinęło się na przestrzeni 10 lat. Jest wiele pięknych aspektów tego wydarzenia, do którego was zachęcamy bardzo, dlatego właśnie, żebyście wybrali się na slam. Też może i odważyli się, żeby faktycznie wziąć także udział, tak jak Dagmaro mówiłaś. Przypominamy wam, że wydarzenie to dzieje się już niedługo, za prawie 2 tygodnie, prawda?
2: Niecałe 2 tygodnie.
1: Niecałe 7-8 sierpnia.
0: Widzimy się w sobotę w Centrum Kultury Zamek. W przyszłym tygodniu w piątek i w sobotę i w czwartek na slamie eksperymentalnym. Na niego będzie się można zapisać już lada chwilę.
1: Tak, zapisujcie się. My rozmawiałyśmy z Dagmarą Śmierkowską-Kobus. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję również i zapraszam na slam.

0: hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z Wrocławia, a konkretnie z festiwalu Nowe Horyzonty, na którym aktualnie się znajduję. Jestem już po kilku dniach, tym samym po kilkunastu seansach przeróżnych filmów z całego świata, czy po prostu z całej Europy, więc chciałbym wam dzisiaj trochę opowiedzieć o tych, które prawdopodobnie wejdą do polskiej dystrybucji, które będziecie mogli, czy mogły zobaczyć w kinach, i chciałbym wam zarekomendować to, które warto zobaczyć, a które może lepiej omijać szeroki łukiem. Rozpocznijmy sobie od Tchórza, czyli jednego z filmów, na które czekałem na tym festiwalu najbardziej. Jest to nowa propozycja od Lucasa Donta, reżysera m.in. filmu Blisko czy Girl. Ja z tym reżyserem jestem zaznajomiony, mam do niego pewną słabość i bardzo go lubię. I tym samym wiem, że raczej bym się na nim nie zawiódł i też się na nim nie zawiodłem, ponieważ wiem, czego mogłem od Belga oczekiwać i dokładnie to dostałem. Dostałem mianowicie historię pełną wrażliwości, czułości i intymności. To niestety jednak nie jest film, który wywołuje we mnie taki bezrefleksyjny zachwyt, bo historii tak po prostu brakuje lekkiego polotu. Nie oszukujmy się, nieraz widzieliśmy już opowieści o okopach, czy po prostu historie okopowe, i na pewno odświeżający jest tutaj fakt, że pole bitwy jest w jakiś sposób planem pobocznym, a główny wątek, główny temat, czyli ten teatr wojenny, objazdowy teatr, którym zabawia się żołnierzy, jest postawiony na pierwszym planie. Tylko że to wszystko nadal w jakiś sposób dla mnie lekko trąci myszką. Dużym plusem filmu, no ale jak to zwykle bywa w kinie Donta, jest to, że stawia on na relacje. Na pokazanie relacji, które są w jakiś sposób czułe, intymne, bliskie. Ja wiem, że to się może w jakiś sposób kłócić z realiami I wojny światowej i tego, jak, no na dzisiejsze standardy nazwalibyśmy to toksyczną, ale jaka była męskość tamtych czasów. Natomiast ja w tą historię uwierzyłem. Ja uwierzyłem w opowieść o młodych chłopakach, którzy czują zabawę, jadąc pociągiem na front. Z dnia na dzień zbliżają się do jądra ciemności. Opuszcza ich ta młodzieńcza energia i młodzieńczy wigor wynikający z przygody, jaką ma być pobyt w wojsku, pobyt na froncie. Ale jednocześnie, mimo tego, że to umyka, to w jakiś sposób zostaje i to się cały czas przebija, to cały czas widać. Ale o czym my tak naprawdę mówimy? Jest to historia romansu między dwoma chłopakami, którzy poznają się w obozie. Jeden jest aktywnym żołnierzem, drugi został wypchnięty z frontu do kategorii tak zwanych wyrzutków. I ten właśnie wyrzutek przewodniczy grupie, która ma przygotować taki teatr objazdowy, który ma podnosić morale żołnierzy na froncie. Przejdźmy teraz do jednej z głośniejszych propozycji tegorocznego Cannes, czyli do Papierowego Tygrysa. Chciałbym rozpocząć od tego, że ja absolutnie nie wiem, po co ten film powstał. To znaczy, niezależnie od tego, czy kino jest złe, czy dobre, to ja zwykle jednak wiem, jaka myśl siedziała w głowie reżysera czy reżyserki, kiedy dany film tworzył. Tutaj ja tego po prostu nie wiem. Myślę o tym filmie od 3 dni i nadal nie potrafię tego wymyślić. No, przychodzi mi do głowy jeden pomysł, ale jest on niespecjalnie odkrywczy. Rosjanie są źli, no ale to wydaje mi się, że wszyscy wiemy od zamierzchłej przeszłości. Podobno błyszczeć miała Scarlett Johansson, która gra żonę głównego bohatera. Niestety jest to bardzo przezroczysta, nic nie wnosząca postać. Powiedziałbym, że taka dosyć klasyczna konstrukcja kina amerykańskiego lat 80., 90., gdzie kobieta miała być po prostu ładnym dodatkiem bez wkładu merytorycznego. Film zawiera w sobie i skupia w sobie wszystko to, czego ja nie lubię w amerykańskim kinie, czyli stereotypy, uproszczenia, dialogi, które tak na zasadzie jak lektor z OFA tłumaczą ci to, co widzisz na ekranie, czy bardzo dychotomiczna konstrukcja konfliktu, w której wiemy dokładnie, kto jest dobry, wiemy, kto jest zły i nie za bardzo jest przestrzeń na jakieś niuanse czy na jakieś dywagacje na temat tego, dlaczego tak jest. Film, który jak na razie stanowi dla mnie swego rodzaju odkrycie tego festiwalu, jest najlepszym, co jak na razie zobaczyłem, jest Queen at Sea, tudzież na polski Daleko od brzegu. Co więcej, publika Nowych Horyzontów wydaje się podobny osąd wygłaszać raczej zgodnym głosem. Główna bohaterka nakrywa swoją matkę, starszą kobietę z demencją, na stosunku seksualnym z mężem. Sytuacja niestety jest bardzo skomplikowana, dlatego że staje się punktem styku i dużego konfliktu między córką a mężem głównej bohaterki. Rzeczony mąż uważa, że osoby z demencją potrzebują bliskości, którą seks może zapewnić. Córka natomiast sądzi, że choroba zabiera matce samostanowienie i prawo do konsensualnej zgody na stosunek, więc zgłasza sprawę na policję, czyniąc z męża kobiety napastnika seksualnego. Niesamowita gra głównej bohaterki, właśnie matki z demencją, jest dla mnie najjaśniejszym punktem tego filmu. Dowiedziałem się, że aktorka grająca tą postać sama zmaga się z chorobą, co też było dla reżysera warunkiem koniecznym przy castingu. I chodzi mi tutaj chyba głównie o oczy, które też są w stanie, jeżeli chodzi o grę aktorską, powiedzieć najwięcej, ponieważ widzimy całe spektrum emocji, od pustki po obłęd i wszystko, co jesteście w stanie sobie wyobrazić pomiędzy. To jest film, który bardzo wytrąca z jakiegoś takiego poczucia równowagi czy z własnej strefy komfortu, ale to jest to, co ja w kinie kocham. Kocham to, że filmy sprawiają, że musisz zacząć myśleć inaczej, to, że przestajesz się dystansować od historii, którą widzisz i w jakiś sposób razem z postaciami tą historię przeżywasz. 10 na 10, kino absolutne, mam nadzieję, że wejdzie do polskiej dystrybucji, ponieważ bardzo, bardzo mocno wam go polecam. Przed nami jeszcze druga połowa festiwalu Nowe Horyzonty, który kończy się w najbliższą niedzielę 2 sierpnia. Jeżeli nie jesteście w stanie przyjechać do Wrocławia, to pamiętajcie, że filmy możecie zobaczyć jeszcze w wersji online, ale po to odsyłam na stronę festiwalu, sprawdźcie sobie sami, zapoznajcie się. Bardzo serdecznie chciałbym polecić wam filmy, o których przed chwilą opowiadałem, poza oczywiście Papierowym Tygrysem, i do usłyszenia już za 2 tygodnie po napisach.
0: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.

0: Sztuki Współczesnej w Poznaniu. Jest to czwarta edycja, ale w tym roku została przemianowana ze spacerów z Rodriguez na spacery z Agatą Rodriguez.
1: Wszystko to odbyło się już 23 lipca. Mieliśmy takie szczęście, że nasz tutaj redakcyjny kolega, czyli Bartosz Czyżyk, wziął udział w spacerze. Dlatego mamy tutaj dzisiaj dla Was właśnie relacje i informacje o tym, jak przebiegło to całe wydarzenie.
0: Skąd sam pomysł na spacery?
2: Pomysł wyszedł właściwie z obserwacji różnych podobnych eventów, czy to na przykład w Warszawie w czasie Galerii Weekendu, czy w ogóle w Europie, gdzieś zazwyczaj właśnie w czasach Galerii Weekendów są tego typu spacery po galeriach. I pomyśleliśmy sobie, że w sumie to jest całkiem fajna formuła, bo pozwala bardzo szybko zobaczyć, co się dzieje w Poznaniu w danym momencie i stąd ten pomysł tak naprawdę.
0: A do kogo takie spacery są kierowane? Czy jest jakaś konkretna grupa odbiorców?
2: Po pierwszym spacerze okazało się, że ta formuła jest nie tylko właśnie dla osób, które już chodzą po galeriach i sobie chcą z nami pooglądać wystawy, ale przede wszystkim dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką współczesną i chcą po prostu zobaczyć, co to w ogóle jest. Odkrywają z nami nowe miejsca, okazuje się, że po prostu taka formuła spacerowa, tego, że idzie się razem, że jest się przyjmowanym, że o każdej wystawie oczywiście ktoś nam opowiada, jest po prostu bardzo taka friendly i jest bardzo, bardzo otwierająca. Gdzieś ta bariera, która czasami nam może towarzyszyć, właśnie wejście do galerii, gdzieś po prostu się zaciera.
1: Artystyczny spacer bez barier, bo tak bym nazwała to, o czym mówi Agata Rodriguez, z którą rozmawiał Bartosz, jest miejscem, jest sytuacją, która otwiera wiele drzwi do ciekawych miejsc, do ciekawych galerii tutaj u nas w Poznaniu, ale jakie konkretnie są to miejsca?
2: Właściwie wszystkie miejsca, które pokazują sztukę współczesną, gdzieś tam starają się zawrzeć i są to wszystkie miejsca, które są powiedzmy w jakimś sensie galeriami, ale to jest tak bardzo szerokie pojęcie, że chodzimy do Centrum Kultury Zamek, chodzimy do Galerii Miejskiej Arsenał, ale też chodzimy do najmniejszych przestrzeni studenckich, czasami nawet pop-upowych, które po prostu tylko gdzieś raz się pojawiły i później znikają, ale gdzie jest sztuka współczesna, gdzie można ją zobaczyć.
1: Jeśli ktoś tak jak ja może mieszka dosyć od niedawna w Poznaniu, myślę, że jest to bardzo dobra okazja, żeby oprócz tych miejsc związanych ze sztuką poznać same miasto w bardzo ciekawy sposób. Sam program, to już jest czwarta edycja tego programu, więc wiele zmieniło się od tej pierwszej edycji, a co dokładnie, o tym mówi również Agata Rodriguez.
2: Rozwinęłam tą formułę w takim sensie, że wprowadziłam jeszcze trzy inne rodzaje spacerów. Były to spacery po pracowniach, które już się odbyły w maju. Były to spacery dla seniorów i seniorek. To jest taki spacer wtedy zupełnie w innym tempie, z wykładem, z kawką, z sernikiem zazwyczaj, żeby była też miła atmosfera i taka też tak trochę więcej czasu na rozmowę. I jeszcze będą, to we wrześniu, w październiku, będą spacery dla młodzieży. Takie trochę podchody ze sztuką współczesną. Spacer, ale takie właśnie z odkrywania sztuki współczesnej. Także jakby starałam się w tym moim programie stypendium zawrzeć jakby też inne osoby odbiorcze.
0: Tak sobie rozmawiałyśmy przed wejściem o tym, że ta opcja spaceru dla seniorów brzmi bardzo kusząco, bo ja bym sobie chętnie w takiej galerii wypiła kawkę, zjadła sernik i pokontemplowała sztukę. Nie wiem, jak ty, Alicja.
1: Dokładnie, ja myślę, że właśnie zamiast do tych młodzieżowych spacerów bym dołączyła chętniej do seniorów i poczęstowała się sernikiem.
0: No tak, bo na tych młodzieżowych to trzeba jakoś biegać po mieście, podchody, takie sprawy, a te dla seniorów są spokojniejsze. W każdym momencie też można dołączyć do takiego spaceru, więc jeśli pewnego dnia zobaczycie, że akurat odbywa się spacer, a już się zaczął, no to możecie dalej dołączyć.
2: Staramy się, żeby te spacery były na tyle otwarte właśnie dla wszystkich, żeby można było przyjść sobie w każdym momencie, więc bardzo mocno trzymamy się grafiku, który jest publiczny na wszystkich naszych social mediach i rzeczywiście staramy się tam po prostu być tam, gdzie jesteśmy. Może też sobie do nas dojść, pytając na przykład mnie, dzwoniąc pod numer telefonu i może sobie też oczywiście skończyć w jakimkolwiek momencie, bo spacery, powiem szczerze, są dosyć męczące. W takim dobrym dla mnie tego słowa znaczeniu, czasami nawet do 3 godzin trwają. Tak patrząc sobie na statystyki, to jednak większość osób zostaje do końca.
0: Brzmi jak intensywna dawka kultury i sztuki, no ale macie tą swobodę, tak jak wspomniała Agata Rodriguez, dołączenia i zrezygnowania w dowolnym momencie. My jeszcze zostajemy w tym temacie i porozmawiamy o nowościach i o tym, jak było na tej lipcowej edycji, na której był nasz redaktor Bartosz Czyżyk, ale to już za moment.

0: i dowiecie się o tym, jak tam było.
1: Myśleliśmy, że właśnie połączymy te nasze dwa spacery w jeden i zrobimy taki właśnie trochę taką mieszankę. Odwiedziliśmy tylko trzy galerie, ale w czasie spaceru i po galeriach i jakby przechodząc między galeriami, robiliśmy sobie zdjęcia. Każdy oczywiście mógł sobie robić swoje. Było taki zadany temat przez Adalata, mozaik. Cokolwiek oczywiście to dla nas znaczy, ale zawsze z takim tematem trochę inaczej się patrzy na miasto. Na końcu odwiedziliśmy pracownię Darii Bielenko, pracownię fotograficzną, tylko też część wystawy, powiedzmy jako czwartą wystawę, ale również jako taki pokaz wywoływania fotografii analogowej w ciemni.
0: A na tej fotografii się nie zakończyło, bo uczestnicy mogli także zobaczyć, jak wygląda wywoływanie w ciemni i zobaczyć same odbitki.
1: Ma wspaniałą ciemnię i wytłumaczyła nam naprawdę bardzo profesjonalnie, jak to wszystko, ten proces przebiega. Sami mogliśmy wywołać jedną z odbitek, którą ktoś z nas tutaj, uczestników, wykonał, ponieważ Adalat miał ze sobą dwa właściwie aparaty, mogliśmy z nich korzystać. Także zostały wywołane chyba dwa zdjęcia. Spacer trwał jeszcze dłużej, bo 4 godziny. Najdłuższy spacer, ale bardzo był ciekawy i naprawdę też bardzo fajny feedback osób, które zostały do końca, które miały ochotę właśnie ten proces sobie zobaczyć i go doświadczyć, bo wiem, że starsze pokolenia ten proces właśnie wywoływania w ciemni może bardziej znają, natomiast takie młodsze nie do końca. Także tutaj też Daria nam to świetnie opowiedziała i pokazała, pozwoliła nam też dotknąć wszystkiego i doświadczyć naprawdę. Także ta odbitka, która wyszła, to było ogromne przeżycie.
2: Bardzo ciekawa była to edycja spaceru po galeriach sztuki współczesnej w Poznaniu. Jak słyszymy, uczestnicy mogli też stać się pewną częścią całego tego procesu, również tworząc sztukę poprzez fotografię. Chciałabym tu tylko z miejsca powiedzieć, że następnym razem, kiedy będziecie widzieli grupę ludzi oglądających, przechodzących się przez Poznań w poszukiwaniu galerii, dołączcie do nich, bo może czekać Was coś bardzo pięknego. Ale oprócz tego spaceru, o którym już dużo mówiłyśmy, to nie wszystko, co czeka Rodriguez Foundation, bo wiele dzieje się właśnie tutaj w galerii, o czym mówiła sama Agata Rodriguez.
1: Teraz mamy wystawę witrynową całe lato, ponieważ w galeriach to jest taki trochę sezon ogórkowy, ten lipiec i sierpień, i przygotowujemy cały nowy sezon, odrabiamy zaległości i mogę zaprosić na wystawę Agnieszki Antkowiak, która odbędzie się prawdopodobnie 10 września, będzie miała swój wernisaż.
0: Jak słyszycie, Galeria Rodriguez, Fundacja Rodriguez nie zwalnia tempa i szykuje dla Was wiele wydarzeń. My dla Was na sabotażu mamy jeszcze jedno wydarzenie, o którym powiemy więcej już za moment, a mianowicie wędrujący klub czytelniczy.

0: Więc jak w Poznaniu mimo wakacji dużo się dzieje, są propozycje poetyckie, literackie, kinowe. Mamy także dużo kin plenerowych. Codziennie tak naprawdę znajdziecie coś dla siebie w różnych lokalizacjach Poznania, ale czas nas już goni. I
1: czas nas goni, tak. Nie biegniemy niestety do kina na Drusałkę, ale kończymy właśnie ten sabotaż kulturalny. Żegnając się z wami i życząc oczywiście
0: przyjemnego wieczoru.
1: Przyjemnego wieczoru, przyjemnych wakacji kulturalnych.
0: Wakacji jak zwykle.
1: To najważniejsze.
0: Realizował nas Zbigniew Siwek, a przed mikrofonami były
1: Alicja Sperkowska
0: i Lucia Sutkowska.

Dobry wieczór, wbiła godzina, w tym momencie 19:05, zaczyna się Aferytm wtorkowy, Marta Nowakowska za mikrofonem, za konsolą Arek Cierniak. No i pomyślałam sobie, że zaczniemy tak letnie, no bo w końcu jest słońce, w końcu jest trochę cieplej, co jest bardzo miłe. Kończy się lipiec, mam nadzieję, że tego słońca dostaniemy trochę więcej, a zaczęliśmy od utworu Pomelo zespołu Skarby. Utwór ma ponad rok, no ale nic, tylko do niego wracać, jak można było słyszeć, ja bardzo lubię tak letnio sobie go posłuchać, a czasem nawet zimowo, no bo trzeba sobie i tę zimę rozjaśnić. Zostaniemy w bęgerkach, bo czemu nie, ale tym razem będą to bęgerki z Poznania, Rat Kru i Wilk.

Radkru i Wilk, nowość od tego poznańskiego i chyba dobrze znanego zespołu i bardzo tanecznie to zresztą jak zwykle, chociaż tekstowo już bardziej do przemyślenia i zastanowienia się, zresztą sam zespół zaprasza do utożsamiania się z utworem. Zostaniemy nadal w Poznaniu i nadal tanecznie, ale zanim przedstawię następny utwór, no to czas na jeden już ze stałych punktów programu, nie płyta tygodnia, ale konkurs. Mam dla was jedną pojedynczą wyjściówkę na koncert Terror i Stick to Your Guns w dwóch progach. I jeśli chcecie się na taki koncert wybrać, no to oczywiście wysyłajcie mi SMS-y. Ja ich wysyłać nie będę, ale was zapraszam. 29 lipca, czyli już jutro o godzinie 19 w dwóch progach Terror i Stick to Your Guns. Mam jedną wyjściówkę do rozdania. 7148, afera, wasze imię i nazwisko i powiedzcie mi, dlaczego to wy chcielibyście tę środę w dwóch progach spędzić i to nie byle jak, no bo Terror i Stick to Your Guns to reprezentanci sceny hardkorowej, więc będzie na pewno głośno. Stick to Your Guns grali na przykład z Rise Against, no a Terror to jedna z takich największych grup hardkorowych. Są z Los Angeles i już niedawno wydali swój album 24 kwietnia dokładnie. Także jeśli macie ochotę, no to afera, imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie, dlaczego to wy chcecie tam iść, 7148, złoty 23, to koszt wysłania SMS-a. A my teraz wracamy do grania muzyki i czas na duet Regina, Świat się wali, świat się pali.

Świat się wali, świat się pali od Reginy Izapolit i Paulina Frąckowiak w tej dwójcy są. Jest to letniak muzycznie, jak można było posłuchać, ale tekstowo, no, tutaj już temat jest o wiele trudniejszy. Jest to utwór o zmianach klimatycznych i o tym, jakie jest to stresujące. Ja się jak najbardziej z Reginą zgadzam, jeśli o ten temat chodzi. One tutaj mówią o tych rekordowych upałach, które niedawno miały miejsce nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę, gdzie by nie spojrzeć. Teraz też płoną lasy na południu Europy, więc temat jest jak najbardziej niestety cały czas na czasie. I Iza i Paulina pytają, czy planetę pędzącą ku zagładzie, jak zerwana z łańcucha kula disco, da się jeszcze zatrzymać. To niedługo już się pewnie tego dowiemy. Myślę, że naprawdę bardzo ważny utwór, bardzo ważny tekst, taki, których często się jeszcze nie spotyka, natomiast warstwa muzyczna też jak najbardziej odpowiada temu, co teraz, czyli wakacjom, chociaż na szczęście już z tego bardziej radosnego powodu. I przejdziemy do płyty tygodnia, która, no, wydaje mi się, że może być już trochę bardziej spokojna. W tym tygodniu gramy Sonberda.

I w tym tygodniu w Aferytmach i w Aferankach słyszymy Świetnie, czyli drugi album od Sunbird. O nim opowiem trochę więcej. Najpierw posłuchajmy jednej z propozycji i utworu właśnie pod tytułem Świetnie.

Runo od Ecto, kolejny już singiel tego duetu. I kolejny raz jest o szacunku do natury i też pamięci zapisanej w korzeniach. Trochę się to pokrywa z Reginą, no bo jakby nie było tematy związane z naturą i tutaj, z tym, że jeśli o Runo chodzi, to sama Anita Barton, która jest autorką tekstu, mówi o tym, że Runo jest pamięcią lasu, że gromadzi to, co spadło z gałęzi, no i gromadzi też ślady deszczu, ciężar kroków, wzrastanie, powroty, początki. I mówi też o tym, że jako ludzie należymy do tego procesu i tej opowieści. I wydaje mi się, że to jest właśnie do przemyślenia, że po pierwsze często nie zwracamy uwagi na to runo, gdy chodzimy po tym lesie, a jest ono kluczową warstwą lasu właśnie. No a po drugie nie jesteśmy jedynymi istotami, które mają wpływ na otoczenie. Mamy jakiś wpływ oczywiście i często niestety negatywny, taki bardzo betonowy, a jednak są również, jest natura, nie tylko zwierzęta, fauna i flora, które mają swoje ekosystemy, o których też nie myślimy. I Runo o tym opowiada. Myślę, że kolejny temat, który w polskich utworach nie jest tak często podejmowany, a jest naprawdę ważny, żeby żyć z tą naturą raczej w harmonii. Było o naturze, teraz trochę o tkance miasta, mianowicie Margo i najnowszy singiel, czyli Tkanka miasta.

Margo i Tkanka Miasta. Byliśmy już, no właśnie, byliśmy w lesie, to teraz czas na miasto. Margo zabiera nas na nocną podróż po Warszawie. Jest to taki, myślę, że jest to dobry utwór na takie właśnie refleksyjne snucie się po mieście, takie bardzo powolne i też myślę, że bardziej w nocy niż w dzień, gdy jest ciemniej. Margo opowiada o tej podróży zarówno dosłownie, jak i emocjonalnie. Jest to historia o relacji, która trwa mimo zmęczenia, niepewności, powracających kryzysów, a te miejskie światła i dźwięki stają się jej nieodłącznym tnem. Jest to najnowszy singiel Margo, która ma na swoim koncie już takie osiągnięcia, jak finał Festiwalu Młodych Talentów Nowa Energia, czy też jest autorką muzyki i tekstu do spektaklu Mały Książę Teatru Tańca Fundacji Ocelot. Margo jako projekt solowy to nie jedyna muzyczna rzecz, w którą jest artystka zaangażowana. Współtworzy też Deers in Headlights, alternatywny projekt pod skrzydłami labelu Tematy, ale teraz skupia się na projekcie Margo. Jest to w pełni autorski nowy projekt i też nowe otwarcie. A teraz trochę, mamy dużo nowości, teraz trochę o cofnięciu się w przeszłość, dokładnie w lata 80. Mary z Polski ostatnio wydała singiel, który jest coverem utworu Manekiny od zespołu Kontrola W, później też znanym jako Kosmetyki Mrs. Pinky. O tym zespole w książce Będziesz wrzeszczeć Magdaleny Czubaszek, z którą już niedługo wywiad na antenie, ale teraz posłuchajmy, jak Mary z Polski zinterpretowała te manekiny.

Mary z Polski i manekiny od kontroli W, a później kosmetyki Mrs. Pinky. No i właśnie, jeśli mamy kogoś, kto nas słucha i zna wersję kontroli W, no to zastanawiam się, co wy o tym utworze myślicie. Czy podoba wam się, jak pokazuje nam go Mary? Ale też, no ja uważam, że jest to świetny pomysł. Generalnie sama historia pomysłu jest taka, że miasto Zduńska Wola, z którego jest zespół Kontrola W, chciał trochę o nim przypomnieć. Mary z Polski dostała propozycję, by wziąć udział w projekcie i sama mówi, że zadała sobie sama pytanie, jak to możliwe, że nie znała wcześniej kontroli W. Jest to coś, co na pewno by jej się spodobało. Artystka sama lubi polskie lata 80. i brzmienie polskiej nowej fali, więc tym bardziej tego projektu się chętnie podjęła. No i właśnie manekiny to pierwszy utwór, który możemy z tego projektu usłyszeć. Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Tak właśnie nazywa się ten projekt, który występował też ostatnio na festiwalu Jarocin. Jeśli zespół nie jest wam znany, to ja z pewnością bardzo polecam przesłuchanie też oryginałów tych piosenek, a można znaleźć sesję nagrywaną w Radiu Łódź w roku, w latach 80. dokładnie, w 1982 jest ta sesja nagrana. Jest tam 6 piosenek zespołu, czyli Manekiny, Bossa Nova, Ciągle w ruchu, Centrum Przemysłu, Radioaktywne i To będzie koniec. Ja bardzo polecam. Myślę, że jest to naprawdę duża część historii polskiej nowej fali i jeśli macie ochotę

Go oczywiście zaczął jako Money Touba, tutaj dwa albumy, następnie Caribou i Daphne, i te dwa projekty działają sobie, powiedzmy, w podobnym czasie. Album Cherry, jego Dana, 10. album studyjny, ma taką bardzo chyba dobrze znaną w niektórych przynajmniej kręgach okładkę. Jest to fiolet i różowy napis Cherry i myślę, że może być przez niektórych z was rozpoznawalna. Świetne recenzje. 80/100 na Metacriticu na przykład, czy 8.2/10 na Pitchforku. Myślę, że to jedna z takich bardziej rozpoznawalnych płyt elektronicznych wydanych w tej dekadzie, no bo Cherry było wydane w 2022 roku. No ale w 2026 roku czas na Butterfly, czyli nowości się dzieją. Tutaj widzę, że ostatnio Dan się tak wymienia: 2020 Caribou, 2022 Daphne, 2024 Caribou i 2026 Butterfly. I Have You a Sec to jeden z utworów, który no jest utworem nowym. I tak jak mówię, bardzo polecam obejrzeć teledysk, na którym jest przepiękny pies i to jeszcze bardziej dodaje do tego letniego klimatu, który można było usłyszeć. A taneczny i letni klimat jak zwykle u Party Boya 69 i Ketamy, utwór Pumpin', czyli również najnowszy.

Pumpin Party Boy i Katama. Utwór, który grany był gdzieś na festiwalach już przez jakieś 2 lata, ale w to lato Party Boy i Katama stwierdzili, że dobra, wydajemy tak cyfrowo i można już słuchać. Euforyczny wręcz, euforyczna piosenka. Ale teledysk myślę, że też jest bardzo do obejrzenia. Tam mamy bardzo ciekawy POV i oglądamy sobie Party Boya. Więcej nie powiem. Polecam obejrzeć, jeśli ktoś zna twórczość Party Boya, no to wie, że raczej nie zawiedziemy się, jeśli chodzi o warstwę wizualną. Na koniec aferytmu, bo to już powoli końcówka, trochę jednak zwolnimy. Pierwszy utwór, który zaprezentuję, to Sin in Land od formacji Rosa Wertow.

Rosa Wertow z przepięknym, eterycznym utworem Sin Idland. Jest to taki bardzo, myślę, bardzo taki hipnotyzujący utwór z piękną perkusją, ale też bardzo ładną linią basową. Sin Idland opowiada o takim skonfrontowaniu się z prawdą w momencie, w którym nie można już uciec od swoich uczuć, a następny utwór, i to już taki, którym będę się żegnała, też jest bardzo nakierowany na emocje. Charlie XCX wydała swój kolejny album 2 lata po albumie Brats, tym razem o muzyce, o modzie i o filmie, i dużo tutaj mówi o swoich uczuciach i emocjach i o tym, jak przeżyła taką wielką popularność po wydaniu Brat. Utwór, album jest całkowicie niebratowy, co mi przynajmniej bardzo się podoba, a zamyka go piosenka No One Lasts Forever z reżyserem Davidem Cronenbergiem. I tym właśnie się żegnam. Marta Nowakowska za mikrofonem, za konsolą Marta Duszyńska i Arek Cierniak. Zapraszam na Aferytmy już jutro o godzinie 19:00.

0: Pseudologia Fantastica z płyty Supermodel Foster the People. Taki całkiem nietypowy kawałek jak na ten zespół, przyznam, bo kojarzy mi się trochę z MGMT albo z Tame Impalą. Ale jak dzisiaj właśnie słuchałem tej płyty, przygotowując się do audycji, to naszła mnie przepiękna nostalgia przy tym utworze, bo faktycznie nie słyszałem go od wielu, wielu lat.
1: O to chodzi, Arek. O nostalgię tutaj chodzi. A teraz lecimy do zespołu Bombay Bicycle Club. I tak się zastanawiam, czy w 2011 puszczaliśmy coś z albumu A Different Kind of Fix?
0: Nie, oni pierwszy raz dzisiaj na...
1: Czyli to ich debiut na nostalgii tak. Lat 10. Super. No dobrze, no to zobaczymy, co tam przygotowaliśmy z tego brytyjskiego zespołu indie rockowego, a bliżej pochodzącego przecież z Londynu. Co wybraliśmy, Arek?
0: Wybraliśmy pierwszy utwór z płyty So Long, See You Tomorrow, czyli Overdone.

0: Zespół Bombay Bicycle Club kojarzy mi się z takim momentem mojej muzycznej drogi, kiedy już poznałem te najbardziej znane zespoły indie rockowe z Wielkiej Brytanii w tamtych czasów, czyli Falls, Alt J, Arctic Monkeys i tak dalej, i szukałem więcej tej muzy. Potrzebowałem cały czas nowych zespołów, nowych albumów i mój głód był absolutnie niemożliwy do zaspokojenia, więc ciągle szukałem tych troszkę mniej znanych zespołów, chociaż Bombay Bicycle jest bardzo, bardzo uznany, no ale jednak nie jest to ta pierwsza liga, że tak powiem. No i wtedy właśnie poznałem ten zespół, czy The Maccabees, The Vaccines, Block Party chociażby, czy Blossoms. I no ta płyta jest czymś, czego właśnie wtedy potrzebowałem. Łączyła bardzo fajnie te brzmienia, które właśnie znałem już z płyt Falls, czy z Alt J. I do tych ostatnich teraz przejdziemy, bo jesteśmy w kącie, w kąciku naszej ulubionej płyty? Czy się mylę?
1: Ulubionej płyty od Alt J'a, czy ulubionej płyty 2014 roku? Wow, ale synchro. Czyli tak, czyli to jest ulubiona płyta 2014, tak, to ona. Słuchajcie, This Is All Yours, czyli drugi studyjny album Alt J'a. I tutaj wybrałam, w sumie troszkę Arkana mówiłam, bo są takie dwa utwory, które najbardziej dla mnie się wyróżniają na tej płycie i to jest właśnie Hunger of the Pine i Nara, ale ostatnio, bardzo, bardzo po długiej przerwie wróciłam do tej płyty i słuchałam sobie Nary i myślałam o tym, jak pięknie ten utwór się rozwija, jakie cudowne tam są harmonie, a przede wszystkim też wczytałam się w tekst, dlatego że czasami w domu ćwiczę swoje wokal albo moją wyobraźnię wokalną, także nagrywam takim, wiecie, słabej jakości mikrofonem w domu, home studio, sobie partie wokalne i po prostu próbowałam odtworzyć te wszystkie harmonie, które są na Narze i to było niezmiernie ciekawe i uczące zadanie. Dlatego bardzo się wkręciłam i bardzo później zaczęłam słuchać tego utworu. No i chciałabym, żebyście wy też mogli go teraz posłuchać.

0: Tak, Altche jest znany ze świetnych harmonii wokalnych, ale dla mnie Nara to jest już inny poziom, naprawdę. No i ten tekst.
1: Przypomniałem sobie moją historię z tą płytą. Ja ją w ogóle kupiłem na nośniku fizycznym bardzo krótko po tym, jak poznałem ten zespół, bo chciałem tego posłuchać na płycie. I nie znałem wtedy jeszcze za dużo takiej muzyki, więc kiedy odpalałem ten krążek, to na tym właśnie kawałku, który jest do dzisiaj moim ulubionym utworem tego zespołu, doznawałem takich odczuć, które wcześniej znałem tylko z kawałków Pink Floyd. I dopiero Altjay pozwolił mi to odczuć przy nowej muzyce, więc będę zawsze kochał ten kawałek, tak, tę płytę i ten zespół.
0: To jest zdecydowanie, tak jak już mówiłam wcześniej, jeden z lepiej w ogóle przemyślanych kompozycyjnie utworów, który po prostu z każdą sekundą buduje to napięcie i na końcu jest to rozładowanie. Cudowny, cudowny, cudowny. No i tak, ja jeszcze raz zachęcam do przeczytania sobie tekstu tego utworu. Naprawdę.
1: Tak, ja w ogóle sobie też przypomniałem teraz, że tak bardzo wpłynął na mnie ten kawałek, że zainspirowany tym utworem napisałem kawałek dla Madame Affaire, który graliśmy bardzo wcześnie, na samym początku naszej kariery. Potem przestaliśmy go grać i nawet chyba go usunęliśmy.
0: Tak, czy to był utwór, który się nazywał Hera? Czy...
1: Nie, to był inny kawałek.
0: A nie, dobra, sorry, bo słuchajcie, pies Arka, świętej pamięci już niestety, miał na imię Hera i mi się skojarzyło, ale chyba nie
1: tak,
0: o tym mówisz.
1: Utwór Hera też był, utwór napisany na cześć Hery też był trochę, no trochę bardzo inspirowany Altjayem i to chyba jeszcze nawet bardziej. Ale no cóż, to przeszłość, tak. Nikt już nie usłyszy tych kawałków. A jedziemy dalej. I teraz no, album, który brzmi dla mnie jak czysta, chemicznie uzyskana nostalgia, czyli Lost in a Dream, album grupy War on Drugs.

0: Niemniej Brooklyn Baby to genialny kawałek, który od razu wszedł mi do głowy w przeciwieństwie do całej reszty kawałków Lany, których nie lubiłem. To akurat ten jeden numer, kiedy usłyszałem po raz pierwszy, no to się w nim zakochałem i po prostu uwielbiam ten refren. Ale...
1: I tu ci tekst pasuje, prawda?
0: I tu mi tekst już nie przeszkadza.
1: Jest świetny, dobra.
0: Posłuchajmy.

0: czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: słychać.
1: Myślę, że tak. Mówiliśmy o tym, że w różnych stanach można sobie sypać sól i myślę, że jednym z tych stanów, w których można być, no na przykład można być w miłości.

0: Dybiński.
1: Z Dybińskim jeszcze zostaniemy, ale to za sprawą tego, że on kiedyś tworzył pewien krakowski kolektyw, co Arsla Trans Orkiestra się zwał. Arsla Trans wiem, że cały czas gdzieś tam jeszcze próbuje tworzyć, tam te składy się cały czas zmieniają, był jeden taki, teraz tam była Kuba Folwarcz, to nawet jest
2: tak, Iris, Kuba Folwarcz, Iris, tak. Zachar.
1: No, trochę tam wcześniej właśnie była w Arsla Trans była Karolina Szałaśny, Martyna Baranowska, Baranowski był też na gitarze tam w sumie przez jakiś czas, no ale ten, myślę, taki ten skład, który został chyba fanom muzyki w Polsce, takiej alternatywnej, najdłużej w pamięci, to jest jednak ten skład, w którym był Run Forest, był Odet, był Gypsy and the Acid Queen, Dybiński, Wojtas, Bas Astral, no i Piotr Wykusz, który w tym każdym składzie w sumie potem został. No ale myślę, że ci artyści, których tutaj wymieniłem, no jednak zostali... No, trochę poszli dalej ze wszystkim, no bo Run Forest, no w sumie wydał całkiem udany album 2 czy 3 lata temu. Mm-hmm. No Odet, no to chyba tutaj nie pozostaje, no myślę, że każdy słuchacz Radia Afera kojarzy Odet, chociażby za udział w Zorzy. No Gypsy, no to jest Gypsy, no więc on zawsze sobie poradzi.
2: A Gypsy and the Acid Queen to jest ile osób?
1: No to jest, okazuje się, że jedna. Dybiński, no to teraz gra na przykład z Mary z Polski, no, w sumie do tego jest cały czas producentem. Jakub Wojtas gra razem z Gypsy Muigo, Bas Astral, no to wiadomo, no a Piotr Wykusz to dalej Farsa Trans. No, ale generalnie, jeśli chodzi o utwory, które mocno zapadły mi w pamięć z tego albumu Sztuka Miłości, tego najpiękniejszego albumu, no to są między innymi Żebra, to jest między innymi Tokio, ale chyba przede wszystkim to jest właśnie to.

0: zamierzenie, a myślę, że w przypadku tego albumu, w przypadku Mam Szczęście Dawida Tyszkowskiego, roli Kamila Patera, który był producentem, nie można pominąć. Myślę, że panowie napisali naprawdę piękny album.
1: To nazwisko sprzyja byciu dobrym producentem. Poprzedni utwór produkował Marcin Pater, jak coś.
0: Myślę, że tak. Może tak być faktycznie, że jeśli rodzisz się Paterem, to mówisz wszystkim: o, Patera, a potem produkujesz piękne utwory. I jedną z tych produkcji właśnie usłyszymy z albumu Mam Szczęście, tak jak już powiedziałem, bardzo pięknego, bardzo smutnego, ale też bardzo trudnego albumu, ale myślę, że bardzo potrzebnego. I z tego albumu będzie piosenka Chciałbym z Tobą Stworzyć Dom.

Witajcie w audycji Wesołe Piosenki. Jest to kontra do tego, co się działo przez ostatnią godzinę i do tego, co zwykle ma tutaj miejsce, ale taki klimat jeszcze tylko chwilę nam się utrzyma, bo twórczość Klanu jest dosyć różnorodna, jeśli chodzi o klimat. Jest tak raz wesoło, raz smutno, raz bardzo podniośle, raz tak bardzo bardziej prosto. No i kolejny utwór, następny w tym albumie, też jest taki lekki, chociaż jak by się wsłuchać i wczytać w tekst, to porusza dosyć ciekawy problem i jest taki trochę o szukaniu siebie.

to, co kocham w muzyce z tamtych czasów, to jest połączenie takich niewinnie brzmiących, wesołych gitarek, pianinek i czego innego. Po prostu takiego wesołego brzmienia, wydaje się, takich beztroskich piosenek o słońcu, wolności, miłości, a czasem pojawiają się tam różne ciężkie tematy, tak naprawdę społeczne. Często są to piosenki wyrażające bunt, będące jakimś protestem wobec czegoś, wobec systemu, który wtedy panował, a czasem opowiadają o strachach, o niepokojach, ale o tym za chwilę. Chociaż właściwie ostatni utwór z mini-albumu Klan jest niepokojący i wyraża tak naprawdę obawy, które w ludziach są od wtedy do teraz i są ciągle aktualne, bo są to obawy wobec technologii w utworze Automaty.

Ten album przypomina mi pierwsze dokonania Czesława Niemena, jego wczesne płyty, takie jak Sukces, tworzone z akwarelami, bo mają w sobie tą właśnie taką szaloną beztroskę, no brzmieniowo, bo raczej nie tekstowo, ale faktycznie mi to przypomina i również wokal Marka Ałaszewskiego kojarzy mi się często z Niemenem, szczególnie w takich utworach, gdzie jest więcej pogłosów, które są wolniejsze, które już niedługo przed nami. No, ale tak naprawdę muzyka Klanu powstawała równocześnie z Czesławem Niemenem, bo to był rok 69, 70, więc nie wiem, czy można tu mówić o inspiracji, natomiast to, co wiem, to, że wielką inspiracją dla zespołu Klan był amerykański Vanilla Fudge. I album, w który teraz wchodzimy, czyli Mrowisko, największe dokonanie Klanu, faktycznie przypomina bardzo pierwszy album Vanilla Fudge, ale o tym może trochę więcej za chwilkę. Czym ten album w ogóle jest? To jest on ścieżką dźwiękową z spektaklu baletowego o tytule Mrowisko, który był wystawiony pod koniec roku 70 w Warszawie, a przynajmniej był stworzony z Teatrem Wielkim w Warszawie, z aktorami z tego teatru. No i było to wielkie wydarzenie. Była to pierwsza taka próba wprowadzenia rock opery do Polski, bo mimo że taniec jest klasyczny, balet kojarzy się tak dosyć spokojnie i z taką orkiestrową muzyką i z poważną muzyką, no to tutaj zestawiony został z rockiem psychodelicznym. I zaczniemy sobie od wstępu, który zaczyna się dosyć spokojnie, bo od ptaków, od takich wiosennych, wesołych brzmień już w tle je słyszymy. No ale potem rozkręca się, bo okazuje się, że to wszystko, co spotyka nas na początku, to tylko sen.

No i tak prezentuje się wstęp do spektaklu Mrowisko. Chciałabym zwrócić od razu uwagę na okładkę. Wiem, że niestety nie mogę wam jej przez radio pokazać, ale zachęcam, żebyście sobie sprawdzili, jak wygląda okładka do Mrowiska, bo co ciekawe, jest to malowidło samego Marka Ałaszewskiego, czyli twarzy zespołu, wokalisty i gitarzysty. I przedstawia ona ludzi idących przez ogień. I tak pomyślałam teraz, że ten ogień faktycznie od samego początku nie opuszcza nas aż do końca albumu, że jest to bardzo zmienna jak ogień płyta i co chwilę coś nas zaskakuje. No ale zanim powiem więcej, to kolejny utwór będzie utworem chyba najpopularniejszym z tego albumu i nosi on tytuł Nerwy Miast. Później po latach ukazało się dużo archiwalnych nagrań właśnie na płycie zatytułowanej Nerwy Miast. Jest to składanka, na której mamy częściowo Mrowisko, częściowo rzeczy, które powstały na zlecenie innych różnych... zlecenie Kroniki Filmowej Polskiej. Jednak nie jest to oryginalny album, także nie zdobyłam tej płyty, mimo że są tam nagrania, których chciałabym posłuchać, bo są tam inne, wcześniejsze wersje, na przykład z Brzytwą na Poziomki, no to nie udało mi się zdobyć. No ale tutaj powiem od razu, słuchamy całego Mrowiska dzisiaj, ponieważ stanowi ono całość i też nie mamy za bardzo wyboru, bo to, co później jeszcze ukazało się tak oficjalnie jako album od zespołu Klan, wyszło w latach 90. i jest to już zupełnie co innego, a do tak niedawnej muzyki tutaj nie sięgamy. Dlatego teraz Nerwy.

0: Kompozycja Adrift. Płyta nagrana została w 2015 roku, wydana w 2017 przez sławetną wytwórnię monachijską ECM. Płyta Find the Way. Aaron Parks, Ben Street i Billy Hart na perkusji.
1: Ja rzeczywiście w 2017, tak zagapiłem się, ale tak, wydana w 2017 roku rzeczywiście. Kiedy zajrzymy na Wikipedię, jest zdjęcie Aarona Parksa z w sumie zabawnym dla nas podpisem. Widać go trochę na białym tle nad kształtem fortepianu. Widać, że jest to zdjęcie edytowane i wycięte. A podpis: Aaron Parks, grający koncert w duecie z Adamem Bałdychem w Aarhus, Denmark w 2014 roku. Także ma ze sobą współpracę również z naszym znakomitym skrzypkiem. I tak pomyślałem, że okazja może zabawna, ale fajnie by było też zobaczyć, co słychać u Adama Bałdycha. A jako że w 2026 roku jego nowy album jeszcze się w pełni nie ukazał, widzimy tylko pierwsze single kwartetu zwiastujące nadejście tego albumu, to pomyślałem, że zajrzymy do czegoś odrobinkę starszego. Sacrum Profanum to album z roku 2019, ale w bardzo miłym, sympatycznym składzie. Michał Barański na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, a na fortepianie Krzysztof Dys, którego tutaj w Summertime, mówiąc krótko, uwielbiamy. Z tego albumu wybieramy kompozycję pod tytułem Profundis. Adam Bałdych, skrzypce.

Adam Bałdych na skrzypcach, Michał Barański na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, Krzysztof Dys na fortepianie. W takim oto składzie nagrali dla Act Records płytę pod tytułem Sacrum Profanum i to jest kolejny przyjemny album, z którym spędzamy w tym roku nasze letnie wakacje. A tymczasem wracamy jeszcze na chwilę do Aarona Parksa. Najnowszy album jest już dla wytwórni Blue Note Records, tym razem w kwartecie. Z Benem Solomonem na tenorze, Benem Streetem na basie oraz ponownie z Billym Hartem na perkusji, który najwyraźniej lubi grać ze swoim znacznie młodszym kolegą. Zresztą Eric Harland też, widzę, lubi grać z Aaronem Parksem, bo sporo razy znajdował się na wspólnych płytach, nie wspominając już o Franklinie Kiermaierze, który zapraszał go ostatnio do współpracy. Co zanotowaliśmy? Album nazywa się By All Means i dziś mamy dla Was utwór pod tytułem Little River.

0: To była kompozycja Little River z płyty By All Means. Aaron Parks, no mocno trzyma się w tym głównym nurcie jazzu, współpracuje z aktualnie takimi najważniejszymi, najbardziej takimi aktywnymi muzykami ze sceny jazzowej, bo i możemy znaleźć w jego portfolio i współpracę z Walterem Smithem III i z Kurtem Rosenwinkelem, a także Terry Lane Carrington, czy też Joshua Redman, ale mały akcent również polski możemy znaleźć.
1: Tak, oprócz zdjęcia z Adamem Bałdychem, którym przedstawiany jest na Wikipedii, jest też album pod tytułem Girl Talk, gdzie zagrał na fortepianie w 2011 roku dla polskiej wokalistki Moniki Bożym. I w ogóle Girl Talk to jest gruba sprawa, bo jeśli spojrzymy na artystów, którzy tam się znaleźli, to między innymi oprócz Rona Parksa był tam Larry Grenadier, Eric Harland, Greg Gisbert czy Seamus Blake. Także całkiem niezły skład pani Monika na swej debiutanckiej płycie zgromadziła. Można powiedzieć, że wow. Tymczasem wracamy do muzyków, którzy pojawiają się na nowej płycie Franklina Kiermaiera, kolejnym takim artystą, na którego chcielibyśmy bardzo mocno zwrócić uwagę, jest Isaiah Collier, muzyk grający na saksofonie, urodzony w 1998 roku, więc jeszcze całkiem młody gość. Według biografii jest rezydentem zarówno Chicago, jak i Brooklynu, czyli być może gdzieś krąży w tych okolicach, i dla mnie jest to całkiem intrygujące odkrycie. Nie ma jeszcze wielu albumów, które zostały wydane, ale to, co zdążyłem przesłuchać, jest naprawdę super. Isaiah Collier ma świetny ton i porusza się w tych jazzowych stylach, które bardzo, bardzo mi się podobają. Dzisiaj zajrzymy do albumu, który nazywa się The World is on Fire, a został zarejestrowany w 2024 roku z grupą muzyków zebranych wspólnie jako nazwa The Chosen Few. Czyli Michael Shekwada Oud na perkusji, Julian David Reed na fortepianie i Jeremiah Hunt na kontrabasie. Ale tu mamy jeszcze troszkę dołożonych muzyków na innych instrumentach. Są też gościnnie wokale i to jest taki fajny, nowoczesny jazz, co zresztą za chwilę usłyszymy w kompozycji The Hate You Give is the Love You Lose, gdzie oprócz tej całej muzyki są wstawki dźwiękowe, wokalne, mówione, brzmiące jak z jakichś newsów. Bardzo ładny dźwiękowy kolaż, a przy okazji super brzmienie i ładne granie. Isaiah Colliera na saksofonie. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu albumu The World is on Fire.
2: And the smallest towns, millions of Americans have marched under the banner of Black Lives Matter, demanding justice and equality. The vast majority of these demonstrations have been peaceful. At the same time, we have all seen the violence, looting, destruction, and now deaths in some instances as well. A Trump supporter gunned down in Portland, allegedly by an Antifa supporter. Two protesters killed, allegedly by an armed teenager who traveled to Kenosha, Wisconsin.

To był utwór Joy, Isaiah Collier. Zakładam, że to jest zapowiedź jakiegoś nowego albumu. Chyba, że nie. Chyba, że po prostu wyprodukował sobie singiel, utwór od tak, ale kiedy zajrzymy tu do kredytów, to co my tu mamy? Isaiah Collier występuje w następujących funkcjach. Kompozytor, kontrabas, perkusja, perkusjonalia, fortepian, saksofon oraz wokal. Czyli wychodzi na to, że jest całkiem zdolny ogólnie instrumentalny. No i nie tylko saksofon. Zobaczymy, czy to rozwinie się w coś więcej. Natomiast zwracam totalnie uwagę na tego gościa. Wrócimy na pewno do albumu The World is on Fire i przy jakiejś takiej audycji, gdzie będzie więcej free, zajrzymy do wspomnianego wcześniej duetu. Natomiast kolejny z saksofonistów młodego pokolenia, który robi świetną karierę, nazywa się Emmanuel Wilkins. Wspominaliśmy już o nim. Wspominaliśmy też o tym, że ukazał się album Life at the Village Vanguard dla oficyny Blue Note i że ukazały się już dwie płyty. Volume 1, Volume 2. No to niespodzianka. Mamy też Volume 3. W związku z tym zaglądamy też do tego fragmentu koncertowego Put 100 on the Blue Chain. Emmanuel Wilkins na saksofonie.

0: Immanuel Wilkins z albumu Live at the Village Vanguard Volume 3. Tak właśnie oficyna Blue Note pięknie i mocno promuje tego artystę i myślę, że bardzo, bardzo słusznie. Trzy płyty koncertowe z tego klubu, wydane w 2026 roku. Przypominam, kto tutaj pogrywa. Na alcie oczywiście Immanuel Wilkins, na basie Ryoma Takenega, Kweku Sambri na perkusji i na fortepianie Mika Thomas. Współczesny, bardzo fajny jazz w wykonaniu młodych artystów. Bardzo serdecznie polecam nazwisko Immanuela Wilkinsa, a żeby nie było, że gra tylko ze swoimi kumplami, to mamy też dla was album, gdzie zaprosił go bardzo znany nestor muzyki jazzowej.
1: Tak, a tym nestorem jest Kenny Barron, rocznik 43. I sięgamy do albumu z 2024 roku i tam Kenny Barron, oprócz wspomnianego już Immanuela Wilkinsa, zaprosił do współpracy Kiyoshi Kitagawa oraz Jonathana Blake'a. Płyta Beyond This Place z bardzo fajną okładką, kolorową, bardzo ciekawą grafiką. Wybraliśmy kompozycję pod ciekawym tytułem Tragic Magic. No to cóż, to jest ostatnia kompozycja na dzisiejszym Summertime'ie. Żegnamy się. Do następnego.
0: Kolejne programy w sierpniu będą, mam nadzieję, równie ciekawe. Marcin już obiecał, że powybiera dużo swoich fajnych utworów i będziemy sobie dalej tutaj wspólnie gaworzyć. Tragic Magic to trochę jak Tragic Bronson w wykonaniu Shaquille O'Neala i jego kompanów, ale to już jest mrugnięcie oka do tych, którzy wiedzą, że w Madison Square Garden odbywają się nie tylko koncerty. Dziękujemy za uwagę. Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

saksofonie z Timem Daisy, jubilatem naszym na perkusji oraz Nate'em McBride'em na kontrabasie. Podczas jednego z koncertów, chyba w 2005 albo na początku 2006 roku, zaprosili jeszcze do udziału Jeba Bishopa na Puzonie. Jak to się mówi, tak zażarło, że Jeb zagrał kolejne koncerty i potem już był stałym członkiem kwartetu, który wydał w sumie 5 albumów, przez które sobie z pewnymi ograniczeniami teraz przelecimy. Zaczynamy od debiutanckiego krążka z roku 2007, który nazywał się, jak to wiele zespołów ma w zwyczaju, po prostu The Engines, czyli tak jak nazwa zespołu, i zobaczmy, co my tutaj mamy wybrane. Four Broken Plates. To jest kompozycja, którą rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie z tą formacją.

0: Engines z pierwszej płyty zespołu, płyty wydanej w roku 2007. Co ciekawe, to był zespół od początku zbudowany na bardzo demokratycznej płaszczyźnie. Wszyscy muzycy, którzy uczestniczyli w tworzeniu tego zespołu, byli równocześnie kompozytorami materiału. Trochę przypomina to zespół, w którym Tim Daisy grał, a który pojawił się u nas w audycji w ubiegłym tygodniu, czyli Bridge 61. Bridge 61 zbudowany był na podobnych zasadach, powstał w podobnym czasie, jednak różnica jest taka, że tam ta monumentalna postać Kena Vandermarka jednak sprawiała, że poszczególne utwory brzmiały tak, mimo że kompozytorami byli inni muzycy zespołu, jakby wyszły spod ręki Kena. Tutaj tego nie ma. W moim odczuciu rzeczywiście jest tak, że poszczególne kompozycje, kompozycje poszczególnych autorów zachowują w jakiejś mierze ich autorski sznyt, ich autorski charakter, odmienne podejście do języka kwartetu i do tworzonej muzycznie faktury. My dzisiaj sięgamy po kompozycję Tima Daisy'ego, bo spotkanie jest poświęcone jemu i jego muzyce. I sięgniemy teraz po drugą płytę zespołu, która ukazała się w 2010 roku.
1: Płyta wydana podobnie jak debiutancka przez Okka Disc nosi tytuł Wire and Brass. I z tej płyty posłuchamy teraz kompozycji, która została nazwana Red Cage.

0: Album pod tytułem Wire and Brass z 2010 roku za nami. Przypominamy, że to kompozycja Tima Day z jego pod tytułem Red Cage. Rozmawialiśmy przed programem, że w sumie ukazało się 5 płyt formacji The Engines, aczkolwiek ze względu na dużą ilość muzyki, którą dzisiaj przygotowaliśmy, coś trzeba było wyciąć. I tak z kronikarskiego obowiązku powiemy wam, że wycięliśmy 2 płyty, które ukazały się w 2015 i w 2020 roku, kiedy to The Engines już jako formacja przestali istnieć. Obie te płyty wydał Dave Rampis w swojej wytwórni Aerophonic Records, nazywały się Green Nights oraz Wooden Legs. I jeżeli ktoś chciałby mieć płytę w kartoniku i na CDR-ze, to musiałby zakupić pliki i sobie samodzielnie wypalić, bo tylko w formie elektronicznej ten album został wydany. Natomiast teraz przejdźmy do roku 2013, kiedy to oficyna Noc Tu wydała też trochę archiwalny materiał, bowiem nagrany w 2011 roku, gdzie The Engines spotkali się w chicagowskim klubie Hungry Brain i nagrali jedyną swoją płytę z gościem specjalnym. Będącym już wtedy u kresu życia nestorem muzyki jazzowej, Johnem Chikajem, który pewnie specjalnie na jakąś okazję wybrał się do Chicago, bo też sprawdzaliśmy, czy ten koncert nie został przypadkiem zarejestrowany w Europie, bowiem ostatnie lata zamieszkiwał albo we Francji, tudzież w Kalifornii, więc obie te miejscówki są znacznie oddalone od wietrznego miasta.
1: Tak, to już był taki okres trudny bardzo dla Johna Chikaja, bo on po wylewie wrócił do grania. Jeszcze chyba krótko potem pojechał do Wels na festiwal, który był poświęcony Peterowi Brocmanowi. Tam między innymi są wydane fragmenty jego koncertu z Triem Sonore. Ale to już był ten taki naprawdę zupełnie schyłkowy okres jego muzycznej działalności, trochę naznaczony ograniczeniami, aczkolwiek w muzyce akurat takich mistrzów jak John Chikai, to te ograniczenia mogą być także przekute w pewną zaletę, ukazać jakieś bogactwo i nie należy się bać tego spotkania z muzyką mistrzów z późnego okresu twórczości, bo potrafią tym nawet ograniczonym językiem opowiadać piękne rzeczy.

0: Engines z Johnem Chikajem z albumu Other Violets z roku 2013, który ukazał się już po śmierci starego mistrza, i kompozycja Tima Daisy'ego Gloxinia, która znalazła się właśnie na tym albumie.
1: No to w tym momencie zostawiamy już w spokoju formację The Engines. Skoro się rozwiązali, no to nie będziemy ich aż tak bardzo długo grać. Przechodzimy teraz do 2016 roku, do zespołu, który nazwał się Tim Daisy's Celebration Sextet. Tim Daisy, James Falzon, Fred Longberg-Holm, czyli to, co w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu weźmiemy na warsztat formację Vox Arcana, a obok Nicholas Johnson, Dave Rampis oraz Steve Swell. Z jakiej okazji była ta celebracja? To jeśli wiemy, to za chwilę Roszyniec wam opowie i wyjaśni.
0: No jak się spojrzy w kalendarz, to jest to 40. Tima Daisy'ego.
1: Niby dobry byłem z matmy, a proszę. A tu nie policzyłem w pamięci, że to było 10 lat temu. No to 40. Tima Daisy'ego była świętowana w takim razie płytą The Halfway There Suite. I czwarta część to jest ten fragment, który, jako że to była 40. rocznica urodzin, wybieramy na dzisiaj.

0: To był taki dosyć trudny okres chyba dla Tima Daisy'ego, bo przemiany, które dokonywały się wtedy na chicagowskiej scenie jazzowej wraz z odejściem Freda Andersona, zaczęły znikać miejsca do grania. Zniknęło trochę klubów, Velvet Lounge też jakby bardzo ograniczył swoją działalność. Do tego wszystkiego jeszcze trochę ograniczona aktywność właśnie Kena Vandermarka, który zaczął skupiać się na tworzonych ad hoc projektach, rezygnując w dużej mierze z takich stałych working bandów. Ostatnim working bandem Kena, który wtedy zawieszał swoją działalność, był zespół Made to Break, w którym Tim również grał na perkusji, więc to wszystko wymusiło trochę na Timie poszukiwanie też swojej drogi, poszukiwanie nowych aktywności, otwarcie się na nowe muzyczne kontakty i nowe muzyczne doświadczenia. O ile w tym nagraniu Tim Daisy Celebration Sextet grają poza Steve'em Swellem, jego stali długoletni partnerzy, to już na płycie ciut starszej z roku 2013, sygnowanej jako Tim Daisy Quartet, znajdują się muzycy, z którymi on wówczas na co dzień jeszcze nie współpracował. Oprócz Steve'a Swella, który pojawiał się również w Celebration Sextet, mowa tutaj o Taylorze Hobynumie, o trębaczu, korneciście, asystencie długoletnim Antonego Braxtona i kontrabasiście z Nowego Jorku Johnie Hebercie.
1: Ten skład muzyków Daisy zebrał na początku 2012 roku i zostało to zarejestrowane w Nowym Jorku. No cóż, ten czas to jest też taki, że w Poznaniu skończyło się dla niektórych miejsce do grania. Made in Chicago jako festiwal przestało istnieć, ale też już pod koniec nawet festiwalu Made in Chicago obserwowałem takie coś wśród biogramów muzyków, że coraz więcej z nich było urodzonych, związanych z Chicago, ale stawali się powoli obywatelami Nowego Jorku, tudzież Oakland bodajże, tak jak Nicole Mitchell. I to Chicago, mimo że cały czas było w cudzysłowie mocne w gębie i na papierze, to coraz częściej byli to, tak jak Poznań. Poznań też wychował swoich wspaniałych muzyków, tak jak chociażby, no nie wiem, Wacek Zimpel, którzy zostali warszawiakami i teraz tworzą sobie tutaj. No ale to jest tylko dygresja, a kompozycja Tima Daisy'ego Inside the Room z tej płyty z utworem, który wybrzmi za chwilę. I ja jako ciekawostka widzę Relay Digital 001, więc była to pierwsza cyfrowa płyta w takiej formie, którą wydało wydawnictwo Tima Daisy'ego, bo tak się właśnie nazywa, Relay Records.
0: No i zarejestrowane przez Boba Westona, długoletniego basisty z zespołu Shellac, współpracownika i na różnych poziomach Steve'a Albiniego. W Chicago Mastering Service, czyli w miejscu, studiu, które wtedy razem ze Steve'em Albinim tworzyli.

0: Tim Daisy Quartet Inside a Room. Tak nazywała się ta kompozycja z albumu Streets in Time. Jest jeszcze jedna współpraca, o której byśmy chcieli dzisiaj wspomnieć, którą Tim Daisy stworzył w Chicago. Zresztą chyba grając free jazz w Chicago trudno było tego muzyka pominąć i z tym muzykiem się nie spotkać i z tym muzykiem nie nagrywać. Mowa tutaj o niestety nieżyjącym już Marcie Williamsie. To był muzyk, który miał różne bardzo okresy swojej aktywności, ale całe życie ten free jazz gdzieś w jego muzycznym doświadczeniu się pojawiał, był obecny, mimo tego, że największe sukcesy i komercyjnie, i też jeżeli chodzi o uznanie krytyków, święcił na scenie rockowej, postrockowej, albo też nowofalowej, zwłaszcza w latach 80., kiedy zaczynał u boku Billego Idola.
1: No i jakoś trochę podobni byli, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o temperament, może inaczej, temperament muzyczny, niekoniecznie sceniczny, bo oczywiście w przyszłym tygodniu włączymy formację Vox Arcana, która może temu zaprzeczy, co teraz mówię, ale Tim Daisy zawsze kojarzył mi się z bardzo ekspresyjnym muzykiem, jeżeli chodzi o granie. Dużo dźwięków, szybkie tempa i to nie był gość, który grał po prostu ballady, tak przynajmniej go przez większość czasu odbierałem odkąd pierwszy raz usłyszałem go w Double Percussion Quartet Dave'a Rempisa w Estradzie Poznańskiej kilkanaście lat temu. O, swoją drogą to było dla mnie wow wtedy, że o kurczę, można tak grać. To był niezły prysznic. I tam też poznałem Tima Daisy'ego. No i akurat z duetu Frank Rosali, Tim Daisy, jakoś sobie jego wybrałem jako takiego przyszłego ulubieńca. No a kto kiedykolwiek widział na scenie Marsa Williamsa, to na pewno wie, o czym mówi. To był wulkan energii, gość, który też potrafił dąć w saksofon bardzo ekspresyjnie i oddawać z siebie strasznie dużo energii. Pod tym względem mam takie wrażenie, że temperamentami muzycznymi całkiem do siebie pasowali.
0: Tak, aczkolwiek wiesz, to jest ciekawe bardzo, bo ty patrzysz na Tima Daisy'ego jako na wulkan energii, a ja zawsze patrzyłem na niego jako na jednego z najbardziej melodyjnie grających perkusistów, który potrafi, grając na przykład z Kenem Vandermarkiem, odejść zupełnie od rytmicznej funkcji perkusji i zostawić to wszystko saksofonowi barytonowemu czy tenorowemu, skupiając się tylko i wyłącznie na melodyce grania. I myślę, że te dwa spojrzenia są równouprawnione tutaj. I mówiąc o sposobie gry, sposobie tworzenia muzyki przez Tima Daisy'ego, dobrze, że te dwa spojrzenia i te dwa doświadczenia wybrzmiały.
1: Tak, jedno nie wyklucza drugiego, choć się tak właśnie... Te projekty, które najczęściej do mnie trafiały, no to była jednak intensywna gra na perkusji i to absolutnie nie odbiera mu tego, że grał również bardzo melodyjnie. A teraz przechodzimy, no właśnie, do współpracy z Marsem Williamsem. To był już rok 2019. Również nagranie wydane przez oficynę Tima Daisy'ego. A do współpracy zaprosili, albo on ich zaprosił, bo nie wiadomo mi, w jakim kierunku zostało to stworzone, portugalskiego gitarzystę i muzyka Rafaela Torala, słynącego, znanego z bardzo ambientowych brzmień i dosyć postrockowego w brzmieniach podejścia do muzyki. W tym projekcie, co prawda, nie mamy wpisanej gitary, chociaż nie wykluczone, że się tam znajduje, bowiem jako narzędzia brzmienia Rafaela Torala wymienione mamy feedback, modified amplifiers oraz electrode oscillator.
0: Rzeczywiście, to pochodzi z takiego okresu jego twórczości, kiedy to on bardziej badał elektroniczną stronę muzyki, skupiając się na współbrzmieniu ciszy i takich trochę brzmień przywodzących Space Program, czy modyfikowane brzmienia, elektronicznie modyfikowane brzmienia instrumentów, i gdzie największy akcent kładł na performatywność swoich muzycznych doświadczeń.

0: Rafael Toral, Mars Williams oraz Tim Daisy, nagranie z roku 2019. A teraz przechodzimy do nagrania Tima Daisy'ego z Marsem Williamsem w duecie, które zostało zarejestrowane w 2012 roku, a wydane 8 lat później. Gdyby nagrali to w Poznaniu, to pewnie nazywałoby się to 17E. Bowiem tak się składa, że Poznań leży na południku 17, natomiast Wiedeń, gdzie odbył się ten koncert, a konkretnie klub Blue Tomato, znajduje się na dokładnie 16,3738 południku szerokości geograficznej wschodniej.
1: Nie wiem, czy byłeś kiedyś w klubie Blue Tomato.
0: Nie byłem nigdy w Wiedniu.
1: Nie byłeś nigdy w Wiedniu? To jest taki malutki klub, nie wiem ile tam jest miejsc, 80, może nawet nie. Co ciekawe, kupuje się bilety przez internet i szuka się miejsca ze swoim imieniem i nazwiskiem. Jest karteczka położona na krześle, najczęściej są takie wysokie barowe stołki, ale część, nieduża część miejsc jest na krzesłach przy stolikach i szuka się, po prostu chodzi się wśród całej tej muzycznej przestrzeni i szuka się swojego imienia i nazwiska. Także tak odbywa się znajdowanie miejsca w klubie Blue Tomato. Sprzedają podobno tyle biletów, ile jest siedzących miejsc, ale starają się, by było ich jak najwięcej. Także przestrzeń jest wykorzystana i dosyć skomplikowana logistycznie przez to na wyprzedanych koncertach.
0: No to taka tradycja się nam trochę robi. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy klubem Hideout w Chicago, który, jak wyczytujemy, jest całkiem niewielki. No to teraz jeszcze mniejszy Blue Tomato z Wiednia. No i nie musimy stawiać dzisiaj kropki w tym programie. W przyszłym tygodniu będziemy również prezentować muzykę Tima Daisy'ego, a dziś po prostu mówimy wam dobranoc, zostawiając was w rękach znakomitego duetu. Tim Daisy i Mars Williams.

0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.